0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Maribor.

0: Reklama.
1: Chleb, masło, mleko
2: i nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
3: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
2: Ale w H&M Gramatowski Felblong to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
4: H&M Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
0: Reklama. 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Godzina 7 na zegarach. Witają się z wami
1: Anna Ignaczek
0: i Piotr Chojnowski. Mamy 5 dzień maja, już koniec majówki, słuchaj.
1: Już wystarczy.
0: Już zmieniamy tematy. Chociaż cały czas czuję niewyspanie po tym weekendzie.
1: Ja też, ale już teraz odliczam do wakacji. Ich nie mam, ale są tacy, którzy będą mieli w tym roku najdłuższe w życiu i tak im zazdroszczę.
0: Tak, tak, no ale jeszcze mają przed sobą parę rzeczy.
1: No coś za coś.
0: Jeszcze trzeba parę rzeczy zrobić na ten temat, na pewno jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, ale słuchajcie, 5 dzień maja, 2026 rok. Na razie, jeżeli chodzi o pogodę, bo o tym powiedzmy na sam start, jest nieźle. Jak jechałem, jest słonecznie, jest naprawdę pięknie,
1: jest ciepło.
0: Chociaż synoptycy twierdzą, że gdzieś koło godziny 9 już możemy spodziewać się deszczu. Wczoraj też tak mówili. A jednak było troszeczkę inaczej. Więc miejmy nadzieję, że i dzisiaj troszeczkę tam skłamali, nakłamali, w tym będzie słonecznie cały dzień. Mam nadzieję, Ania, że teraz ty nie nakłamiesz w tej porcji wiadomości. Nie, ty nigdy nie kłamiesz. Słuchajcie, godzina pełna, godzina 7, to czas na wiadomości z kraju i ze świata. No nie, z regionu, przepraszam.
1: Za maturzystami pisemny Polski, jakie nastroje panują przed egzaminami? Świadome kierowce, policjanci szkolą osadzonych w zakresie bezpieczeństwa drogowego.
0: To z regionu. To były główne tematy, a teraz jedziemy.
1: Tegoroczni maturzyści napisali pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego. Dziś czas na kolejne. To, jakie panują nastroje w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Malborku, sprawdzała nasza reporterka.
2: Najpewniej się czuję angielskiego, boję się matmy i szczególnie, bo może mi pójść najsłabiej.
3: To ja natomiast właśnie jestem najbardziej pewien angielskiego. To matematyka to jakoś pójdzie.
4: Reszty to tak w sumie jestem pewna, że zdam, no bo matmę jednak się uczę przez cały rok i tam powtarzam, też chodziłam na korepetycje, a angielski no to umiem.
5: Jestem pewna angielskiego, to jest na 100%, że dam radę, zdam i no i już się boję mojej nemezis matematyki.
1: Przypomnijmy, że w Malborku do matury przystępują absolwenci 5 liceów i 1 technikum. Przed majówką miało miejsce ważne spotkanie resocjalizacyjne. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Malborku wzięli udział w kolejnej edycji programu Świadomy Kierowca. Spotkanie odbyło się w oddziale zewnętrznym Zakładu Karnego w Malborku i było skierowane do osób odbywających karę za przestępstwa drogowe. Funkcjonariusze omówili zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialność karną kierowców oraz konsekwencje jazdy bez uprawnień. Przedstawiono także aktualne zmiany w przepisach. Malborski Teatr Zryw z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego zapowiada swój nowy spektakl. Tym razem biorą na warsztat twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Skąd taki wybór? Mówi o tym reżyser Robert Puczka.
6: W tekstach Gałczyńskiego w tym cyklu Zielona Gęś bardzo spodobała nam się ta lekkość, humor, który jest przedstawiony bardzo w krzywym zwierciadle poprzez absurd. Bardzo nas to zaciekawiło i stwierdziliśmy, że warto się nad tym pochylić. Kiedy się pochyliliśmy, okazało się, że w tym jest jeszcze więcej ciekawego i tak naprawdę, co będą mogli Państwo zobaczyć, był to jedynie pewien impuls, z którego wyszliśmy, tworząc nasz spektakl.
1: Sztukę zatytułowaną Nieszczęsna próba wystawienia Zielonej Gęsi będzie można zobaczyć jeszcze przed premierą podczas otwartych prób generalnych. Pokazy dla grup szkolnych zaplanowano na 14 i 15 maja o 11 w sali widowiskowej klubu przy ulicy Sikorskiego. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Premiera spektaklu odbędzie się 15 maja o 17. Mieszkańcy Malborka będą mogli bezpłatnie pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. W sobotę 16 maja odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i tekstyliów. Odbiór ruszy od godziny 6 rano. W przypadku domów jednorodzinnych odpady należy wystawić przed posesję, a przy blokach, przy pojemnikach lub altanach śmietnikowych. Tekstylia trzeba spakować do oddzielnych worków.
0: Zobacz, jak się rozpędziłem. Już chciałem z kraju i ze świata. Już chciałem, a to dopiero o 7.30.
1: No właśnie.
0: No widzisz, no. To jeszcze, ta majówka jeszcze gdzieś drży w głowie i jeszcze gdzieś tam przelatuje przez myśli. Ale mam nadzieję,
1: Przestawimy się spokojnie.
0: Tutaj Anka zaraz mi jakiś quiz pewnie wymyśli, jakieś zadanie może i będziemy jechać z tematem. Słuchajcie, wskakujemy w dobrą muzykę, w taką muzykę, która ma nas nastroić na dobry dzień, szczególnie tych naszych maturzystów, bo dzisiaj matematyka, prawda?
1: Mhm.
0: No to niektórym te supermoce, jak to śpiewają na męskim graniu, by się przydały. Jedziemy z tematem.

0: Reklama.
1: Budujesz? Remontujesz dach? Wybierz Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki, blachodachówki, rynny, drewno konstrukcyjne i wszystko do dachu w jednym miejscu. Pomiar, doradztwo, montaż, a nawet usuwanie eternitu. Głowackiego 115, wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Dach zrobiony raz, a dobrze.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: 11 minut po godzinie 7. Jeszcze raz cześć i czołem, ja nazywam się Piotr Chojnowski i ten poranek, te 4 godziny, które już na pewno bardzo dobrze znacie, spędzimy sobie w takiej właśnie konfiguracji. Ja dla was tutaj z tej strony, skromny prowadzący że tak powiem, wy po drugiej stronie, ci, którzy no, są wspaniali. No jesteście wspaniali, że nas słuchacie. Jeżeli pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie coś nam przekazać, może chcecie jakąś dedykację, a może jakaś konkretna piosenka chcecie, by poleciała na antenie Radia Malbork, możecie się z nami kontaktować w różne sposoby. O tych sposobach jeszcze na pewno przed godziną 7.30 wam przypomnę i powiem, gdzie nas szukać. Na razie wam powiem, że słoneczko wstało już chwilę przed godziną 5. Pięknie, prawda? Ten dzień już jest naprawdę, naprawdę długi. Słoneczko zajdzie o godzinie 20.24. Ponad 15 godzin i 25 minut już jest to słońce z nami. Miejmy nadzieję, tak jak mówiliśmy za nią, że ci synoptycy pomylą się tak jak wczoraj, bo na razie tą pogodę zapowiadają na taką mieszaną w dniu dzisiejszym. Gdzieś od godziny 9, od godziny 10 jest spora szansa na deszcz i te temperatury niestety nie tak jak wczoraj, w granicach jeszcze 20, czy tak jak w weekend 25-27 stopni. Spadamy do 13 stopni, no i sporej szansy właśnie na deszcz. Ale ja będę trzymał kciuki, będę robił wszystko, by rozganiać te chmury. Może uda nam się je rozgonić i zostawić to słońce, bo jest naprawdę, naprawdę piękne. Piąty dzień maja, wtorek, rok 2026. No coraz bliżej do tych wakacji i wczoraj pomyślałem sobie, Jezu, trzeba już myśleć nad jakimś urlopem, nad jakąś muzyką typowo urlopową, czymś, co może nas rozruszać samego rana. No jest taki utwór, który robił furorę w zeszłym roku, robi furorę moim zdaniem nadal, bo jest naprawdę po prostu dobrze zbudowany, jest taki dźwięczny, jest dźwięczny. Ten utwór, no to za chwilę się przekonacie, myślę, że pobawimy się samego rana wspólnie.
1: Dzień dobry, Malbork.
0: A co ja was będę trzymał w niecierpliwości? Chyba znamy ten numer. Rose, Bruno Mars, na patę.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: No prawie 23 minuty po godzinie 7. Tak, tak, nie ten w lustrze, to niestety ja. I słuchajcie, jak sobie tak przypomnę ten czas przed maturami, chwile, minuty, godziny przed maturami, to też tak stałem w lustrze i się zastanawiałem, po co ja to robię. Jezu, chyba nie dam rady, a jednak człowiek dał radę, przetrwał i jakoś żyje. Słuchajcie, nie każdemu, kto dzisiaj pisze te matury, czy rodzicom, którzy teraz słuchają i będą odwozić swoje pociechy na te egzaminy, życzcie im powodzenia od Radia Malbork. My jesteśmy z nimi, my jesteśmy z wami, trzymamy kciuki, naprawdę trzymamy kciuki bardzo, bardzo mocno. Jeżeli chcecie dobrej, nastrojowej muzyki, to warto nas słuchać, bo dzisiaj od rana taka będzie, żeby troszeczkę tak nakręcić was pozytywnie, żeby z uśmiechem zacząć ten dzień i później wskoczyć w tą matematykę, w ten chyba dla wielu ten najtrudniejszy egzamin podczas matur. No ale słuchajcie, dacie radę. Jeżeli się uczyliście, przetrwacie i wiecie, co macie robić. Jeżeli się nie uczyliście, to na pewno dzisiaj będziecie mieli szczęście, słuchajcie. Mówiłem wam o tym, że można do nas pisać, że można do nas dzwonić. Pełen pakiet informacji, jak się z nami skontaktować, macie na radiomalbork.fm. W części klikacie duży napis kontakt, który jest na pierwszej stronie i można się z nami skontaktować. Ale żeby przyspieszyć ten proces, to jak wejdziecie na tą stronę już, zeskrolujecie, zjedziecie na sam dół strony, tam mamy taki panel napisz do nas. Możecie do nas napisać, czy imieniny, czy urodziny, czy chcecie po prostu usłyszeć jakąś dobrą piosenkę, czy po prostu się z nami skontaktować, napisać nam miłego dnia, no to my wam odpowiemy, ale już nie drogą pisemną. No a co będziemy sobie żałować? Odpowiemy wam na antenie Radia Malbork jakąś dobrą piosenką. Dzisiaj trochę nietypowych świąt też jest, ale to po godzinie 7.30 po wiadomościach z kraju i ze świata, na które już tak od godziny 7 czekałem, powiem wam, żeby się dowiedzieć, co na tym świecie dzieje, no bo ostatnie dni to tylko taki nasz mały region, majóweczka ze znajomymi i o niczym innym człowiek nie myślał. Mam nadzieję, że i wy tą majówkę dobrze spędziliście. No ale teraz, no co, o majówce już powoli będziemy ten temat wyciszać, no bo już teraz wszyscy czekamy na urlopy, na wakacje. No do godziny 7.35 minut, ale przed tym jeszcze naprawdę dobre utwory. Pierwszy z nich już teraz.
1: Dzień dobry, Malbork.
0: A ten utwór nazywa się Feel It Still, Portugal The Man.

0: tym, co dzieje się w regionie, już wiecie, a o tym, co dzieje się na świecie i w kraju, jeszcze nie, więc zostańcie teraz z nami, posłuchajcie serwisu informacyjnego z kraju i ze świata.
1: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida, to już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny, reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. A dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
0: 33 minuty po godzinie 7. Kolejna porcja wiadomości, tym razem z regionu, już za niecałe pół godziny. A my wracamy do polskiej muzyki, w tym momencie do klasyków. Pani Anna Wyszkoń już za chwileczkę na antenie Radia Malbork.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
2: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: 15,5 minuty do godziny 8. Wy słuchacie Radio Malbork na falach 94 FM. Możecie też to robić online. Pamiętajcie o tym. Radiomalbork.fm. Tam wchodzimy na stronę naszą radiową. Klikamy słuchaj online, klikamy play i jesteśmy w każdym miejscu, w każdym zakątku tego świata. Specjalnie dla was. Ale wróćmy do dzisiejszej daty. No bo mamy 5 dzień maja. Imieniny dzisiaj obchodzi Irena, Waldemar, Gotard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. I tej ekipie oczywiście ekipa, skromna ekipa Radia Malbork życzy wszystkiego, wszystkiego dobrego, ale nie tylko ci, co mają imieniny, niech mają to, te pozdrowienia. Każdego z was pozdrawiamy. Pamiętajcie, 15 minut do godziny 8, no to wypadałoby albo już wyjść z domu, by tak na spokojnie zdążyć do pracy, no albo się, że tak powiem, nie śpieszyć, jeżeli już wyszliście. Macie czas na pewno na dojazd, no bo za kilka minut, no to tutaj już widzę, że powoli się robi taki koreczek przy Urzędzie Miasta. Ja widzę teraz was, ja patrzę na was, drodzy słuchacze, przy Urzędzie Miasta. Ja was widzę, ja wam życzę miłego dnia. Żadnych wpadek w pracy, samych sukcesów, samych miłych klientów, jeżeli pracujecie w sprzedaży. A jeżeli nie, jeżeli pracujecie gdzieś w korporacji, że tak to określę, no to takich miłych e-maili, miłych rozmów w pracy, miłej kawy w miłym gronie. Takiego miłego dnia. Już tego słowa nie będę dzisiaj używał. Dobrze? Żeby nie było za miło, jak to niektórzy mawiają. Mamy dzisiaj kilka nietypowych świąt. Jest ich dokładnie 6. Mamy Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy i Światowy Dzień Astmy. Na pewno sobie na temat tych dni porozmawiamy, bo jest naprawdę kilka ciekawych do pogadania, ale to myślę, że bliżej godziny 9. I na koniec mamy naprawdę piękny cytat w dniu dzisiejszym pana Friedricha von Schillera, a cytat brzmi: trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. Więc dzisiaj tego słońca będę wam życzył, byście rośli duzi, zdrowi. No bo miejmy nadzieję, że tak jak już wam dzisiaj mówiłem, że ci synoptycy mylą się, że od tej 9 może padać. Miejmy nadzieję, że padać nie będzie.
1: Dzień dobry, Malbork.
0: A żeby przyciągać to słońce do siebie, no to takie utwory jak Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover na pewno nam w tym pomogą.

Starze pobudzam, Philip Bailey, Phil Collins. No ten utwór jest nieśmiertelny. Easy Lover, piękny utwór na początek dnia. Słuchajcie, początek dnia to też taki moment, że chcemy wiedzieć, co się dzieje wokół nas. I dowiecie się tego już za dokładnie 8 minut o godzinie 8. Wpadnie Ania Ignaczak, ona już ma przygotowaną dla was najświeższą porcję wiadomości, by być na bieżąco. Zostańcie z nami. Teraz dla was Tiesto, Bright Sparks z utworem On My Way.

0: No i mamy godzinę 8.00. Jest Anna Ignaczek. Cześć Aniu.
1: Witam, cześć.
0: Jest moja skromna osoba i no, jest dobrze, już godzinka za nami.
1: Szybko minęło. No.
0: Maturzystom już coraz
1: pewnie
0: bliżej.
1: Pewnie też jeszcze szybciej mija czas,
0: tak powiem,
1: dzisiaj.
0: Nam mija czas szybko, a im równocześnie rośnie spory stres moim zdaniem. Ale nie ma co się stresować. Nie,
1: myślałam się o tym rano, jak się szykowałam do pracy i stwierdziłam, że chyba bardziej stresujące było prawo jazdy niż matura.
0: Aż tak? Naprawdę?
1: No, wiesz, ja zdawałam 7 razy, więc...
0: Okej.
1: U mnie stres się rozłożył na kilka prób.
0: Wiesz, co ci powiem? To z maturą, tak jakby 7 razy podchodzić, to myślę, że za 7 razem to już bym luz. To już byłoby, wiesz,
1: tak.
0: Co będzie, to będzie.
1: A to nie malało akurat w przypadku prawa jazdy.
0: A to nie malało. Tak, no wręcz proporcjonalnie rosło. Słuchajcie, na razie temperatura też powoli rośnie. Mamy 9 stopni, biometr jest korzystny. Wiatr odpuścił, bo w porywach maksymalnie 7 km na godzinę, więc jest nieźle, ale już za godzinkę, no może padać. Ale co za godzinę, to za godzinę. Teraz porcja wiadomości z regionu na godzinę 8.
1: Pierwsze koty za płoty. Jak maturzyści oceniają egzamin z języka polskiego? Są środki na szkolenia. W maju Powiatowy Urząd Pracy rozpoczyna nabory. Tegoroczni maturzyści napisali pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego. W jakich nastrojach z niego wychodzili? W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Malborku z maturzystami rozmawiała nasza reporterka.
2: Poszło mi całkiem nieźle. Na pewno był plakat z Antygony, który był bardzo łatwy i była fajna rozprawka, było naprawdę dużo przyjemnych lektur, nie było żadnego wesela, nic takiego, czego się bardzo bałem.
3: Spodziewałam się trochę łatwiejszego, bo jednak wydaje mi się, że poprzednia matura była łatwiejsza, ale też nie było najgorzej.
4: Była lalka, no był rok 84, inny świat. Tych się nie bałem, bo te lektury akurat znałem dobrze. Mam nadzieję, że poszło dobrze.
1: A już za godzinę na maturzystów czeka egzamin z królowej nauk, czyli matematyki. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Firmy mogą składać wnioski od 18 do 22 maja wyłącznie przez platformę praca.gov.pl. Do podziału jest prawie 577 tysięcy złotych. Środki można przeznaczyć m.in. na szkolenia z nowych technologii, umiejętności cyfrowych czy tzw. zielonych kompetencji. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O szczegółach Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje na swojej stronie. Trwa sezon na wodne aktywności. Działa wypożyczalnia sprzętu na kąpielisku miejskim w Malborku. Piotr Sadowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, przypomina, co czeka na mieszkańców i turystów.
5: Dysponujemy 20 kajakami nowoczesnymi. Cała flota pływająca kajaków została wymieniona. Do tego posiadamy 8 rowerów, też 2, 3, 4 osobowych. Też są wszystkie praktycznie nowe. Serdecznie zapraszamy. Cennik bez zmian, także trzymamy te same ceny już od 2 lat.
1: W dni powszednie wypożyczalnia będzie czynna od godziny 12 do 18, a w weekendy od 11 do 19. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku, a dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie. 10. wiosenny turniej szachowo-puchar wójta gminy Stare Pole zostanie rozegrany w najbliższą sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych graczy, jak i początkujących pasjonatów szachów. Nad przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia Marek Dackiewicz. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.chessmanager.com. Start rozgrywek o godzinie 10.
0: No to chyba będziemy w tej godzinie jeszcze mocniej trzymać te kciuki za tych maturzystów, prawda?
1: Tak, cały czas.
0: Ta matematyka jest... Powiem ci, jak nad polskim nie był problem, z angielskim nie było problemu, to ta matematyka to był stres. Może nawet porównywalny do, odnoszę wrażenie, obrony pracy licencjackiej. Tak bym to, powiem ci, określił chyba, poziom stresu.
1: Tak, tak.
0: Prawo jazdy było to luz dla mnie. No.
1: Nie, no dla mnie to było stresowe.
0: No ale dojechałaś do końca. Udało się.
1: Za którymś razem, tak.
0: Udało się, ale to najważniejsze, że się nie poddajemy, tylko walczymy do końca, żeby jednak się nie poddawać. No to co, słuchajcie, godzina 8.04, polskich klasyków ciąg dalszy, teraz nieco nowszy klasyk, odnoszę wrażenie, że to już jest taki klasyk, chyba że znasz ten numer, widzisz tu nazwę, czy nie widzisz? Kojarzysz ten...
1: Widzę, tak.
0: Ja się do tego bardzo dobrze zawsze numeru bowiem i to szczególnie latem odnoszę wrażenie.
1: To lecimy z tym.
0: No to lecimy z tym. Już powiedziała, to lecimy.

0: Reklama.
1: Zacznij mieszkać na swoim.
2: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
1: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
2: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
1: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kawę z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: No i zaczęło się, słuchajcie. Majówka się skończyła, grille zgasł, a w całej Polsce musiały zapalić się kalkulatory w głowach. To ten moment, matura z matematyki. No jedni mówią królowa nauk, inni królowa stresu, ale statystyki mówią jedno, da się przeżyć i to nawet całkiem nieźle. No bo spójrzmy na liczby. Jak matematyka, to konkrety. W 2024 roku egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zdało około 90% maturzystów, czyli spokojnie większość wychodzi z tej walki zwycięsko. A jak to wyglądało w ostatnich latach? 2022 około 82% zdawalności, 23 około 85%, 24 już było lepiej, bo było ponad 89%, no i w 2025 znowu był lekki zjazd, bo około 85% zdanych procent z matematyki. Czyli generalnie matematyka trochę taki roller coaster, raz w górę, raz w dół, no ale bez dramatu. A teraz najlepsze, najniższa zdawalność w ostatnich latach, czyli około 79%, było w roku 2021. Najwyższa zdawalność ponad prawie 90%, około 90% w 2024 roku. Według danych końcowych to było mniej więcej 90-91%, ale bardziej przyjmuje się te 90%. Różnica jest no prawie ponad 10 punktów procentowych. Innymi słowy, raz matematyka jest miła, a raz mówi sprawdzam i patrzy prosto w oczy. Średni wynik najczęściej w okolicach 60-63%, czyli takie klasyczne na luzie, zaliczone, ale bez fajerwerków. I pamiętajcie, jedna ważna rzecz. Żeby zdać, wystarczy 30%. To naprawdę nie jest poziom Einsteina, to bardziej ogarniam podstawy i nie panikuję. Więc jeśli ktoś dziś usiądzie nad arkuszem i pomyśli, po co mi to w życiu, spokojnie, statystyki są oczywiście po waszej stronie. A jeżeli coś nie wyjdzie, spokojnie, matematyka daje drugą szansę w sierpniu, bez spiny, są drugie terminy, ale ja wierzę w was, ja trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że będziemy mieli w Malborku 100% zdawalności. To by było coś, to by było naprawdę coś. Powodzenia maturzyści. Myślę, że można troszeczkę polecieć takim tekstem podobnym do tekstów ze Star Warsów, czyli niech funkcje będą z wami, a procenty zawsze wychodzą na plus.
1: Dzień dobry, Malbork.
0: Na antenie Radia Malbork będzie teraz zespół Kaleo z utworem Hey Gringo. Myślę, że to taki utwór typowo letni, typowo letniaczek pod to słoneczko, które jest na zewnątrz. I jeszcze takie krótkie wspomnienie tej ostatniej gorącej majówki.

0: Malbork.
1: Dobrych utworów ciąg dalszy, Coldplay, Adventure of a Lifetime. I kolejne dobre, może już nie utwory, ale wiadomości będą już za niespełna 6 minut na antenie Radio Malbork 8.30. Zapraszam Was wtedy na porcję wiadomości z kraju i ze świata.

0: 8:30 na zegarach, więc to czas, byście dostali od nas solidną porcję wiadomości z kraju i ze świata.
1: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka. To z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
2: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
3: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudna była.
1: O nastroje pytamy zdających w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
4: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
5: Będzie w porządku.
6: Czuję się bardzo przygotowany i już się nie mogę doczekać.
1: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
7: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
8: Amerykanie
7: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
1: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
9: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.

0: Reklama. Budujesz? Remontujesz dach? Wybierz Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki, blachodachówki, rynny, drewno konstrukcyjne i wszystko do dachu w jednym miejscu. Pomiar, doradztwo, montaż, a nawet usuwanie eternitu. Głowackiego 115, wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Dach zrobiony raz, a dobrze.
1: Chleb, masło, mleko
2: i nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
3: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
2: Ale w HADM Gramatowski w Elblągu to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
4: HADM Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
0: Reklama. Radio Malbork. La, la, la.

0: Miejscowej Szkoły Muzycznej w Malborku pani Marta Osowska-Utrysko, dyrektor, w rozmowie z naszą reporterką Nikolą Tutleską opowiedziała o szerokiej gamie instrumentów, na których można nauczyć się grać w ich szkole. Wspomniała także o tym, jakie kwestie wzbudzają wśród rodziców największe wątpliwości i przeprowadziła nas krok po kroku przez proces rekrutacji. Podała też najważniejsze daty dla zainteresowanych, między innymi zaprosiła na dzień otwarty szkoły, który odbędzie się już 13 maja. Podania o przyjęcia do szkoły można składać do końca maja bieżącego roku.
1: Marta Osowska-Utrysko, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Malborku.
2: Wraz z początkiem marca ruszyła także rekrutacja do Waszej szkoły na rok 2026-2027. My, jak wiemy, w Malborku mamy bardzo dużo takich utalentowanych osób, które mają dużo wspólnego z muzyką, ze sztuką, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że tych chętnych będzie równie wiele. W jakim kierunku mogą kształcić się młodzi muzycy w Waszej szkole?
1: W Malborskiej Szkole Muzycznej uczymy na wielu instrumentach. Corocznie obserwujemy ogromne zainteresowanie mieszkańców Malborka, tych najmłodszych i ich rodziców, aby rozpocząć naukę w naszej szkole. W naszej szkole można kształcić się w grze na fortepianie, akordeonie, flecie, trąbce, saksofonie, gitarze, skrzypcach, wiolonczeli, perkusji i na klarnecie.
2: Tak, tutaj już pani wspomina o tym zainteresowaniu najmłodszych i ich rodziców. Powiedzmy w takim razie, w jakim wieku dzieci mogą rekrutować do szkoły?
1: Do szkoły mogą rekrutować dzieci w wieku od 6 do 16 lat i mogą uczyć się potem, w zależności właśnie od wieku, w dwóch cyklach kształcenia. W cyklu dziecięcym, gdzie uczą się właśnie dzieci od 6 roku życia, oraz w cyklu młodzieżowym, gdzie przyjmujemy dzieci od 9 roku życia.
2: A jak właściwie wygląda sama rekrutacja? Czy zgłaszać mogą się osoby, które mają już do tej pory jakąkolwiek styczność, jakąkolwiek wiedzę o grze na instrumencie? Czy uczycie Państwo tutaj od podstaw i ten słuch muzyczny wystarcza?
1: Oczywiście uczymy od zera, więc każde dziecko może spróbować. Jeśli ma jakieś doświadczenie, tym bardziej zależy nam na tym, żeby wspierać dalszy rozwój takiej osoby.
2: Czy z roku na rok pojawiają się jakiekolwiek kwestie, które wzbudzają zainteresowanie, może jakąś niepewność rodziców? O co najczęściej pytają?
1: Najczęściej rodzice zastanawiają się, skąd pobrać wniosek i jakie kroki poczynić, aby zgłosić chęć nauki dziecka w naszej szkole. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej lub po prostu w siedzibie szkoły na Placu Słowiańskim 18. Chcę powiedzieć, że przed złożeniem wniosku będzie wiele okazji, aby zapoznać się ze sposobem pracy naszej szkoły oraz z tym, co na co dzień oferujemy naszym uczniom. W kwietniu będą trwały audycje rekrutacyjne. Przez 2 pełne tygodnie w godzinach porannych będziemy zapraszać do siebie dzieci z wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych naszego regionu, jak również dzieci i rodziców, którzy po prostu będą mieli ochotę wysłuchać skierowanej do nich audycji. Następnie 13 maja zaprosimy mieszkańców na dzień otwarty szkoły. Wtedy będzie można usłyszeć koncert przygotowany specjalnie na tę okazję oraz zwiedzić wszystkie klasy i zakamarki naszego szkolnego budynku.
2: Czy potrafiłaby pani określić, jak wygląda czasowo nauka w szkole muzycznej? Ile czasu trzeba poświęcić na przykład w ciągu tygodnia, aby faktycznie zaangażować się w tę naukę gry na instrumencie?
1: Oczywistym faktem jest to, że dużo czasu potrzeba uczeń, który rozpocznie naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Malborku, będzie co najmniej 2 razy w tygodniu musiał przyjść na zajęcia do budynku naszej szkoły. Na początku odbywają się lekcje indywidualne oraz pojedyncze zajęcia teoretyczne. Pewnie więcej czasu zajmuje uczniowi potem codzienna praca w grze na instrumencie, natomiast im lepiej ktoś ma ochotę grać, tym bardziej będzie musiał się przykładać i ćwiczyć swoje umiejętności w domu.
2: Podajmy w takim razie oficjalną datę, do kiedy możemy rekrutować swoje dzieci do szkoły muzycznej.
1: Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać do 31 maja. Zarówno pocztą elektroniczną, jak i po prostu wrzucając do skrzynki naszej pocztowej takie zgłoszenie, jak również przynosząc je bezpośrednio do sekretariatu szkoły. Wszystkie dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz informacje, które warto zapoznać, są dostępne na naszej oficjalnej oficjalnej stronie internetowej. Tam jest przede wszystkim zamieszczony formularz wniosku o przyjęcie do szkoły. Zawsze serdecznie informacji udzielą Państwu osoby pracujące w naszym sekretariacie pod numerem telefonu 55 272 3158.
3: Radio Malbork.
0: No, muzyków z Malborka mamy wybitnych, więc jeżeli szukamy, jeżeli rodzice szukają szansy, by ich dzieci stały się jeszcze bardziej muzycznie uzdolnione, albo ich muzyczny talent został odpowiednio rozwinięty, no to oczywiście, słuchajcie, zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej trwają. 10 minut do godziny 9, tam najświeższa porcja wiadomości z regionu od Ani Ignaczak. Już za chwileczkę wyląduje, więc by być na bieżąco, zostańcie z nami.

0: No i Charlie Puth skończył nam godzinę ósmą. My zaczynamy godzinę dziewiątą. Cześć i czołem, drogi Malborku. Piotr Hajnowski z tej strony jest ze mną. No nie zgadniecie, kto jest. No niech wam powie, kto to jest.
1: Anna Ignaczek, dzień dobry.
0: No, widzieli, to nie był przycisk. I to nie było, a to było wszystko na żywo, na pewno.
1: Tu.
0: Ale coś innego. O, było inne hasło teraz. Było, jest dobrze.
1: Myślałam,
0: jest,
1: że włączysz dobrze teraz wersję.
0: A mogę, słuchaj, ja mogę.
1: Profesjonalną.
0: Cały czas. A czy to jest,
1: ja myślę, to jest linią melodyczną.
0: To jest linią melodyczną.
1: Anna Ignaczak?
0: A, jest.
1: Tak, to jest
0: cały czas jest linią melodyczną, słuchaj. Jest dobrze, humory mamy dobre, mimo tego, że ci synoptycy nie zmieniają zdania. Oni cały czas twierdzą, że będzie deszcz.
1: No, a my na przekór, że nie będzie.
0: Że nie będzie.
1: Bo widać zresztą za oknem, że nic się na to nie zapowiada, przynajmniej znaczy, w tym momencie.
0: Powiem ci, że te chmury jednak gdzieś tam się pojawiają na niebie.
1: Ale teraz nie pada.
0: Ale, no, ale
1: jeśli wychodzicie z domu, nie musicie parasoli brać.
0: Teraz. No ale ja bym w plecach jednak coś na wszelki wypadek wrzucił. To taka rada ode mnie. Chyba, że ufacie Ance, to ja Ani zaufam. Ona na pewno jest teraz przygotowana, więc czas na porcję wiadomości z regionu.
1: Malbork kibicuje. Marcelina Runewicz w sobotę wystąpi w finale Mam Talent. Mieszkańcy Malborka upamiętnią ofiary wojny. Uroczystości już w najbliższy piątek. W najbliższą sobotę poznamy zwycięzcę 17. edycji Mam Talent. Oczy mieszkańców Malborka są skierowane oczywiście na wokalistkę z naszego miasta, Marcelinę Runewicz. 14-latka śpiewa od 6 roku życia, na swoim koncie ma udział w wielu konkursach wokalnych w kraju i za granicą. Do zwycięstwa w telewizyjnym show są jednak potrzebne nasze głosy, o czym przypomina sama Marcelina.
2: Już w najbliższą sobotę, 9 maja o 19.45 będę miała przyjemność wystąpić w finale programu Mam Talent i zawalczyć o zwycięstwo. Bardzo liczę na wasze wsparcie i głosowanie w czasie programu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Malbork.
1: Przypomnijmy, że na zwycięzcę Mam Talent czeka 300 tysięcy złotych. A w najbliższy piątek, 8 maja w Malborku odbędą się obchody Dnia Zwycięstwa, upamiętniające 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystości rozpoczną się o 11 przy pomniku ofiar totalitaryzmu przy ulicy Sikorskiego. Następnie uczestnicy złożą kwiaty i zapalą znicze na cmentarzu komunalnym, cmentarzu wojennym wspólnoty brytyjskiej oraz pod pomnikiem celników polskich w Kołdowie. Organizatorem wydarzenia jest burmistrz Malborka, który zaprasza mieszkańców do udziału w tych uroczystościach. Jeszcze do końca czerwca Rada Gospodarcza czeka na zgłoszenie kandydatów do kolejnej edycji konkursu Malborski Mistrz Biznesu. Tytuł ten jest prestiżowym wyróżnieniem dla przedsiębiorców, którzy całokształtem swojej działalności przyczynili się do promocji i rozwoju miasta i gminy Malbork. Zbigniew Harmułowicz z Urzędu Miasta Malborka przypomina, w jakich kategoriach zostanie przyznana ta nagroda.
3: Debiut roku, mecenat roku, inwestor roku, sukcesja roku, fachowiec roku i firma roku. I tak jak w latach poprzednich, tylko 5 kategorii jest zależnych od kapituły konkursu. Jedna kategoria, fachowiec roku, zależą od tych osób, które będą mogły oddać głos SMS-em.
1: Nominacje do konkursu można składać w Urzędzie Miasta Malborka. Urząd działa jak paczkomat i to dosłownie. Od jutra mieszkańcy Elbląga będą mogli korzystać z urzędomatu, czyli nowej usługi umożliwiającej całodobowy odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów. Urządzenie stanęło przy placu dworcowym obok budynku urzędu. Na odbiór mieszkańcy Elbląga mają 48 godzin. Nowe rozwiązanie ma przede wszystkim skrócić czas oczekiwania i ułatwić dostęp do usług urzędu. Podobny system działa już m.in. w Starogardzie Gdańskim.
0: Uważam, że ten paczkomat, taki typowo urzędomat, jak to tutaj się nazywa, to jest świetna sprawa.
1: Też tak
0: uważam. To jest naprawdę ułatwienie.
1: Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie weszła w zakładkę komentarzy.
0: Mhm.
1: I były komentarze, no to jeżeli jest urzędomat, no to urzędników też trzeba wtedy zredukować, zmniejszyć, żeby ich nie było. Ale nikt nie pomyślał o tym, a kto wam te dokumenty przygotuje.
0: I kto je tam wrzuci do tego
1: Dokładnie.
0: Paczkomatu. No, więc tak, ale myślę, że fakt, że to jest naprawdę świetny pomysł i mam nadzieję, że i u nas coś takiego powstanie, bo to jest naprawdę spore ułatwienie, myślę.
1: Kolejne miasto w okolicy, więc może się kiedyś tym zasugerujemy i też tak będzie, oby.
0: I liczymy na to. Urząd nas na pewno słucha, więc tak myślę, że tak mrygamy jednym okiem. Posłuchajcie nas
1: troszeczkę.
0: Dajcie znać, jak słuchacie, oczywiście. Wchodźcie na radiomalbork.fm i piszcie do nas. Jeżeli słuchacie, no to byłoby świetnie, żebyśmy ze sobą tak, może na razie zdalnie, a może się przejdziemy. Urząd nie jest daleko.
1: Teraz jakaś dedykacja muzyczna będzie?
0: O Jezu, ale teraz powiem ci, no...
1: Nie trafiłam.
0: No, no dobra, niech to będzie, słuchaj, taka muzyczna...
1: Nie, dobra jest piosenka, bardzo
0: dobrze, nie,
1: dobra.
0: Ania, ja ci powiem tak, już padły te słowa, niech to będzie dedykacja muzyczna, myślę, dla wszystkich urzędników, no bo jeżeli są takie gorsze dni, no to trzeba świecić, kiedy słońca brak i to są te osoby, które potrzebują tego słońca. Słuchajcie, no ja nic więcej nie będę mówił, po prostu bawmy się dobrze.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: No dobrze, to teraz takie szybkie pytanie na start. Ile razy dzisiaj myliście ręce? Raz, dwa. A może na przykład tylko wtedy, kiedy ktoś na was patrzył. Bo dziś nie jest zwykły dzień, to Światowy Dzień Higieny Rąk. Obchodzimy go co roku, 5 maja. I nie jest to święto producentów mydła, tylko jest to akcja zapoczątkowana przez Światową Organizację Zdrowia, żebyśmy, no właśnie, nie zapominali o czymś banalnym, a jednak kluczowym. To jedna z najprostszych rzeczy, które możemy zrobić dla zdrowia. Mycie rąk może ograniczyć rozprzestrzenianie chorób od zwykłego przeziębienia po poważniejsze infekcje. Ale uwaga, ciekawostka numer jeden. Wystarczy kilkadziesiąt sekund mycia rąk, żeby pozbyć się nawet 90% bakterii. Czyli mniej więcej tyle, ile trwa refren waszej ulubionej piosenki. Ciekawostka numer dwa. Nasze dłonie to tak naprawdę tacy prawdziwi kurierzy zarazków. Przenosimy nimi bakterie z klamek, telefonów, pieniędzy, właściwie wszystkiego, czego dotkniemy. I na koniec hit. Według badań nawet połowy zakażeń szpitalnych można by uniknąć, gdyby higiena rąk była lepsza. Nawet połowy zakażeń szpitalnych można by uniknąć, gdyby higiena rąk była lepsza. Połowy, słuchajcie, połowy. Naprawdę, naprawdę sporo. Czyli tak naprawdę mycie rąk to trochę taka supermoc, nie? Tylko bez peleryny. A wiecie, skąd w ogóle się wziął ten dzień? No pomysł pojawił się w ramach globalnej kampanii WHO, która działa już w ponad 170 krajach świata i hasło jest bardzo, bardzo proste. Myj ręce, ratuj życie. Bez filozofii. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo to często się przewija. Rękawiczki nie zastępują mycia rąk, czyli jeżeli ktoś myśli, mam rękawiczki, jestem bezpieczny, no nie do końca. Więc jeśli dzisiaj dotknęliście na przykład telefonu, klamki, kierownicy, no to wiecie, co najlepiej zrobić. Podsumowując, mycie rąk to taki najtańszy, najprostszy i najbardziej niedoceniony lifehack świata.
1: Dzień dobry, Malbork.
0: Myślę, że dobrą piosenką do mycia rąk też będzie utwór zespołu Blenders. Ciągnik, refren jest prosty, a myślę, że do mycia rączek wystarczy.

Słuchajcie, już niecałe 7 minut do godziny 9.30. Tam wiadomości z kraju i ze świata już na was czekają, ale zanim to, no to jeszcze na antenie Radia Malbork będzie Kylie Minogue, będzie też Miley Cyrus z współpracy Lindsey Buckingham, Mike'iem Fleetwoodem z utworem Secrets, ale teraz najpierw Kylie z utworem Can't Get You Out of My Head.

0: 9.30 na zegarach, więc to znak, że czas na serwis informacyjny z kraju i ze świata. Zapraszam.
1: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
2: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
3: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
1: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
4: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
1: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
5: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
1: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują niedźwiedzi. Jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
6: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
1: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Radio Malbork.

Słuchajcie, już niebawem Teatr Zryw, który już na pewno dobrze znacie, po raz kolejny stanie na deskach malborskiej sceny. Przygotowali dla was, drodzy mieszkańcy, coś niezwykłego. Pan Robert Puczka, instruktor grupy, opowiedział nam o

0: o szczegółach spektaklu oraz o tym, jak na przestrzeni lat zmieniali się członkowie grupy. Gorąco oczywiście zaprosił do brania udziału w tym przedstawieniu, a z panem Robertem rozmawiała nasza reporterka Anna Ciechanowska.
1: Robert Puczka, reżyser i scenarzysta spektaklu.
2: Grupa Zryw po raz kolejny wystąpi na deskach malborskiej sceny. Co tym razem zaprezentują mieszkańcom?
1: Tym razem zapraszamy Państwa serdecznie na nieszczęsną próbę wystawienia Zielonej Gęsi, czyli autorski spektakl oparty na tekstach Gałczyńskiego.
2: A dlaczego wybór padł akurat na te teksty?
1: Długo szukaliśmy, co tym razem możemy zaprezentować naszej ukochanej malborskiej publiczności. I w tekstach Gałczyńskiego, w tym cyklu Zielona Gęś, bardzo spodobała nam się ta lekkość, humor, który jest przedstawiony bardzo w krzywym zwierciadle poprzez absurd. Bardzo nas to zaciekawiło i stwierdziliśmy, że warto się nad tym pochylić. Kiedy się pochyliliśmy, okazało się, że w tym jest jeszcze więcej ciekawego i tak naprawdę, co będą mogli Państwo zobaczyć, był to jedynie pewien impuls, z którego wyszliśmy, tworząc nasz spektakl.
2: Do kogo skierowane jest to wydarzenie?
1: Jak większość naszych produkcji, kierujemy je do każdego widza. Od najmłodszych do najstarszych myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Również zapraszamy grupy szkolne na nasze spektakle przedpremierowe, na próby generalne. Szkoły już dostały informacje na skrzynki e-mailowe, jak mogą się zapisać i przyjść na taki spektakl.
2: Czy na to wydarzenie obowiązują jakieś wejściówki?
1: Nie, zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, wstęp jest wolny. Premiera już w piątek o godzinie 17, 15 maja.
2: A teraz zapytam trochę od zaplecza, jak długo przygotowywaliście się do tego występu?
1: Myślę, że lekko ponad pół roku. Ciężko mi jest to dokładnie określić, bo są momenty, kiedy pracujemy intensywniej, są lżejsze, kiedy musimy położyć nacisk na jakiś inny projekt, ale nad tym konkretnym tytułem, może od listopada, coś takiego.
2: Już wiele razy występowaliście i na malborskiej scenie, i nie tylko. Powiedz mi, czy na przestrzeni tych lat zauważyłeś zmianę w swoich podopiecznych?
1: Zdecydowanie te już ponad 4 lata, kiedy współpracujemy, przyniosły bardzo duży rozwój. Widać to praktycznie w każdym. W sposobie grania, w sposobie wyrazu, ale też w tym, co zaowocowało w ich prywatnym życiu, w otwartości i we wszystkich innych kompetencjach, które zdecydowanie się w nich wzbudziły i rozwinęły.
2: Podsumujmy najważniejsze informacje i zaprośmy do brania udziału.
1: Serdecznie zapraszam Państwa na spektakl Nieszczęsna próba wystawienia Zielonej Gęsi w wykonaniu Teatru Zryw, który działa pod egidą 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Spektakl odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 17.
3: 90.4 FM. Radio Malbork.

10 minut zostało do godziny 10. Teraz gra Fifth Harmony. Za chwileczkę Betty Who, będzie też Phil Collins i Alvaro Soler. Na o 10 najświeższa, jeszcze ciepła porcja wiadomości z regionu. Zostańcie z nami na 94 FM, by być na bieżąco.

0: Alvaro Soler tym razem zakończył nam godzinę 9, godzina 10.00 już na naszych radiowych zegarach. Witają się z Państwem
1: Anna Ignaczek
0: i Piotr Chojnowski. Kolejna godzina za nami. Jest całkiem nieźle i nie pada.
1: No nie pada, ale zapowiada się, że coś może jednak popadać.
0: No, więc
1: czyli
0: mówił,
1: jednak,
0: więc...
1: muszę odszczekać to, tak, co powiedziałam godzina temu.
0: Tak, tak. Nic nie bierzcie, nic nie, nie, nie, nie, nie, nic nie, po co wam, po
1: ale
0: co
1: jest
0: wam.
1: Ciepło.
0: A ja mówiłem, lepiej wziąć parasol.
1: Lepiej.
0: Na wszelki wypadek. Tak. Ale jakiś parasol, kurteczka przeciwdeszczowa, cokolwiek, żebyśmy mieli ze sobą, żeby nas jakaś przykrość przypadkiem nie złapała na mieście i żebyśmy nie zmokli. No bo tak, deszcz przy takiej pogodzie to zaraz rozchełstani, jak to się mówi, będziemy chodzić i zaraz się ktoś rozchoruje. A po co chorować? Jak będzie zaraz ciepło z powrotem, no po co nam te choróbska? Po co? Słuchajcie, 13 stopni aktualnie na termometrach, biometr niekorzystny niestety, no i jednak spora szansa na deszcz. Teraz macie 100% szansę, żeby posłuchać wiadomości z regionu.
1: Nowe osiedle powstanie w Malborku. Jest plan dla ulicy Bydgoskiej. Sztum i Stare Pole łączą siły. Osadzeni będą wspierać mieszkańców. W czasie ostatniej sesji radni miasta Malborka przyjęli miejscowy plan zagospodarowania dla terenów przy ulicy Bydgoskiej. To otwiera drogę do budowy osiedla w sąsiedztwie Parku Północnego. Na około 7 hektarach powstaną głównie domy jednorodzinne oraz niewielka zabudowa szeregowa. Teren objęty jest ochroną ze względu na bliskość Muzeum Zamkowego w Malborku. Naczelniczka Wydziału Rozwoju Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Malborka, Katarzyna Kostrzewa-Żoska, podkreśla, że projekt wymagał dodatkowych uzgodnień.
2: Jest to strefa bierna, niemniej jednak konserwator na to zwrócił uwagę. Więc chodziło o wysokości. Po drugie, nie chciał się zgodzić na dachy płaskie, a my mieliśmy wizję, żeby to powstała nowa przestrzeń z inną zabudową niż jest w otoczeniu. Niemniej jednak znaleźliśmy też takie rozwiązania, które w otoczeniu wskazują na dachy płaskie. No i o tym była między innymi dyskusja. Dyskusja też była o tym, żeby chronić kanał ulgi.
1: Miasto podkreśla, że to jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji pod zabudowę w Malborku. W zakładzie karnym w Sztumie podpisano porozumienie z gminą Stare Pole. Efekt? Osadzeni będą pomagać przy pracach porządkowych i zadaniach na rzecz gminy. Chodzi m.in. o sprzątanie, drobne prace czy wsparcie w sytuacjach kryzysowych, na przykład po wichurach. Wszystko pod nadzorem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jak podkreślały strony porozumienia, to nie tylko pomoc dla gminy, ale też szansa dla osadzonych na powrót do normalnego życia. Egzaminy dojrzałości trwają w najlepsze. Wczoraj maturzyści w całej Polsce rozpoczęli egzaminy od języka polskiego. Dziś od rana zmagają się już z matematyką na poziomie podstawowym. W województwie pomorskim do matury przystąpiło około 21 tysięcy absolwentów. W całym kraju to blisko 345 tysięcy osób. Egzamin z matematyki należy do obowiązkowych i dla wielu uczniów jest jednym z najbardziej wymagających. Kolejne dni przyniosą m.in. testy z języków obcych i przedmiotów rozszerzonych. A jeśli szukacie ciekawego miejsca do zwiedzania, to na gości czeka taras widokowy mieszczący się na wieży katedry pod wezwaniem świętego Mikołaja w Elblągu. Zwiedzanie będzie możliwe do końca września. Za bilet normalny zapłacimy 20 zł, a za ulgowy 10. Katedra świętego Mikołaja w Elblągu to jedna z najwyższych świątyń w Polsce. Wysokość wieży wynosi 97 metrów. Taras widokowy zapewnia widok na całe miasto. Jednak wcześniej zaopatrzcie się w wygodne buty, bo aby dostać się na szczyt, trzeba pokonać 365 schodów.
0: A czytałaś już w internecie, że... kolejne przecieki znów się pojawiły bardzo, bardzo szybko w tym roku?
1: Słyszałam, ale podobno nie wpłynęły tutaj na napisanie.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale nie było, że ktoś ściągał.
0: 3 minuty dosłownie chyba? Po jakby rozpoczęciu po 9.30?
1: No takie mamy czasy.
0: Takie mamy czasy, nie? Takie
1: każdy
0: mamy
1: ma telefon
0: czasy.
1: Przy sobie, zrobi zdjęcie i moment. No, jest w sieci. No.
0: Jest w sieci, jest w sieci. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. Po co sobie tak, że tak powiem, zaprzątać głowę? Idziemy, niektórzy idą nauczeni, niektórzy idą na żywioł. I ja mam nadzieję, że wszyscy zdają, że mamy 100%.
1: Trzymam kciuki za jednych i drugich.
0: No oczywiście, że tak. No bo ci drudzy, którzy idą na żywioł, to jest taki szaleńczy pierwiastek, odnoszę wrażenie w nas, w ludziach, szczególnie w tych młodych. Wiesz co ci powiem, ja taki pierwiastek też mam w sobie. I teraz puszczę.
1: Młodości?
0: Tak, znaczy młodości to jedno, ale szaleństwa też.
1: O,
0: Robert zawsze mówi, że jestem szalony, że nadal używam tego dżingla.
3: Najlepsze radio w mieście! Woohoo!
0: No ale ja się nie mogę, wiesz co, to jest najlepszy, naprawdę, to jest najlepszy dżingiel w mieście i na świecie. I tam w tle leci taka fajna piosenka.
1: I ona teraz też będzie?
0: Ona będzie, Jezus, jaka to jest przeinteligentna kobieta. Słuchajcie, Savage Garden w remiksie To The Moon and Back.

Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama. 94 FM. Radio Malbork. Radio Malbork. 94 FM.

8,5 minuty do godziny 10.30. Tam porcja wiadomości i z kraju, i ze świata. Coś dla wszystkich. A teraz myślę, że taki utwór, który kojarzy się z jednym serialem. Szczególnie z jednym serialem. Takim serialem, gdzie grupa przyjaciół jest. Oni bardzo dobrze się znają. Przyjaźnią. No a ta przyjaźń w życiu jednak jest ważna, prawda?

0: No i takimi hitami udaje nam się odgonić nieco tą złą pogodę i ten deszcz. I niech tak zostanie, ale za chwileczkę do muzyki wrócimy. Najpierw wybiła godzina 10:30, więc no, czas byście dostali solidną porcję wiadomości z kraju i ze świata.
1: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
2: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
3: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
2: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
4: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
5: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
1: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił cieśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
6: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
1: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: No powiedzmy sobie szczerze, że są takie zawody, bez których no świat, no cóż, po prostu by się zatrzymał. I dziś właśnie o jednym z nich. No bo 5 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Położnej. Święto wszystkich tych osób, które witają nas na świecie dosłownie jako pierwsze. I teraz wyobraźcie sobie piękne widoki nad Nogatem. Zamek w Malborku stoi dumnie jak zawsze, a gdzieś obok ktoś właśnie zaczyna zupełnie nową historię życia. I bardzo możliwe, że to właśnie położna jest tam pierwszym, ja myślę, że to można określić głosem spokoju w tym całym chaosie. Bo położna to nie tylko ta od porodu, to trochę psycholog, trochę ratownik, trochę przewodnik, no i ktoś, kto musi mieć nerwy ze stali i serce na pełen etat. Trochę konkretów ode mnie, bo wiadomo, liczby robią zawsze wrażenie. W Polsce pracuje około 38 do 41 tysięcy położnych. Średni wiek położnej to około 51 lat, czyli to doświadczenie naprawdę robi robotę. No i ciekawostka, w całym kraju jest tylko kilkudziesięciu panów w tym zawodzie, czyli to nadal jedna z najbardziej kobiecej profesji, chociaż powoli myślę, że zaczyna się to zmieniać. I jeszcze coś, co brzmi trochę jak historia z filmu. Kiedyś porody odbywały się głównie w domach, a położne, wtedy nazywane akuszerkami, przekazywały wiedzę z pokolenia na pokolenie i te porody w domach odbierały. Dziś szpitale, nowoczesna medycyna i znacznie większe bezpieczeństwo, między innymi właśnie dzięki nim. A wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Każdy z nas ma jedną wspólną historię. Ktoś nas kiedyś odebrał na świecie i bardzo często była to właśnie położna, więc jeśli, słuchajcie, jesteście z Malborka, okolic, słuchacie nas właśnie od rana, dzisiaj, może gdzieś obok pracuje ktoś, kto pomógł przyjść na świat setkom, a może i nawet tysiącom ludzi. Dziś warto powiedzieć jedno słowo. Dziękuję, bo bez nich nie byłoby nas tutaj. Wszystkiego dobrego dla wszystkich położnych od nas, od Radia Malbork, także tych z Malborka, przede wszystkim tych z Malborka położnych, i oby jak najwięcej szczęśliwych historii zaczynało się właśnie w rękach położnych.
1: Dzień dobry, Malbork.
0: Słuchajcie, już tylko dokładnie 10 minut zostało do godziny 11, więc zostańcie z nami.

0: Borg.
1: A pozwoliłem sobie tak na koniec ten dżingielek, wiesz, tak, dzień dobry Malborg, żeby było.
2: A no nie, dobrze, no, wiesz, tak. Ty masz władzę, siedzisz przy konsoli.
1: No mam i mogę zrobić to.
2: Anna Ignaczak.
1: Takiej władzy Anna nikt Ignaczak. Nie ma. No nikt takiej władzy nie ma, chociaż wiesz co ci powiem?
2: Ale głos mi się zmienił.
1: Głos to tu, wiesz, najważniejszy przycisk.
3: Najlepsze radio w mieście, woohoo!
1: Nie ma lepszego przycisku, kocham ten przycisk. Ja się boję, że Robert wyciągnie klawisz, żebym nie mógł tego klikać. Mam nadzieję, że tego nie zrobi. Słuchajcie, żeby tak powiedzieć o troszeczkę innych tematach, w innych tematach. O pogodzie, zacznijmy, no bo trzeba coś powiedzieć. No dzisiaj niestety synoptycy twierdzą, że do wieczora może padać. Na razie nie pada, jest okej. I trzymajmy się tego, nie wywołujmy wilka z lasu, jest dobrze. Biometr jest niekorzystny, ale cichutko, nie rozmawiamy na takie złe tematy. Teraz najważniejszy temat, kilka tematów, no bo wiadomości z regionu tych tematów jest przeważnie cztery. I tyle, też te cztery się dla was pojawią. Posłuchajcie.
2: Służby przypominają zasady, trwają kontrole miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Licytacje dla Reksa. W południe ruszy specjalna grupa na Facebooku. Funkcjonariusze malborskiej policji wraz ze Strażą Miejską sprawdzają, czy kierowcy prawidłowo korzystają z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Akcja została zainicjowana w związku z przypadającym dziś Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Policja przypomina, że parkowanie na kopercie jest możliwe tylko z ważną kartą parkingową umieszczoną za szybą. Za jej brak grozi mandat 800 zł i 5 punktów karnych. Akademia Nauczania przygotowuje się do kolejnej edycji charytatywnego festynu dla Reksa. Wydarzenie odbędzie się w czerwcu w siedzibie placówki przy ulicy Głowackiego 111 w Malborku. Jednak akcję można wspierać już teraz. W południe ruszy facebookowa grupa Licytacje dla Reksa, na której pojawią się pierwsze przedmioty, które można nabywać. Organizatorzy oczywiście liczą na pobicie rekordu sprzed roku. Przypominają też, że wciąż można przynosić przedmioty na licytację. Przed nami mecz o wysoką stawkę i duże emocje. Ćwierćfinał Wojewódzkiego Pucharu Polski w Malborku. Już jutro o 18:00 Pomezania Malbork zagra u siebie z trzecioligową Kartuzją Kartuzy. Stawka jest prosta. Zwycięzca awansuje do półfinału, gdzie zmierzy się z lepszym z pary gry w Słupsk KP Starogard Gdański. Spotkanie odbędzie się na stadionie przy ulicy Toruńskiej. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego szykuje kolejną propozycję dla miłośników aktywnego wypoczynku. Tym razem zachęca do udziału w wędrówce w koło Komina. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 maja. Uczestnicy przejdą trasą przez Kałdowo, Kamionkę i Kamienicę do Rakowca. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 11 przy drewnianej kładce na Nogacie od strony zamku. Wędrówkę poprowadzi przewodnik PTTK Bogdan Monder, który po drodze opowie o mijanych miejscach i lokalnej historii.
1: No i mamy to. I musimy kończyć powolutku, ale nie kończymy, czyli nie wyłączamy radia.
2: No nie, gdzie?
1: No, nie da rady. Chociażbyśmy chcieli, to chłopacy tam trzymają wszystkie heble do góry, oni nie puszczą. Nasza oczywiście kochana ekipa z realizacji. No ale to nie koniec. Jeszcze dzisiaj będzie po pierwsze troszeczkę muzyki, a później będzie przerwa na audycję po Hejnale Roberta Króla. Będzie popołudniowa kawa z Radiem Malbork. A kto dzisiaj?
2: Właśnie nie wiem. Myślałam, że ty wiesz, że tak patrzę.
1: A ja wiem. Słuchaj, będzie o czymś, będzie ciekawie, będzie tak na spokojnie moim zdaniem, bo będzie Kasia Matejuk.
2: Dobrze,
1: w imieniu Kasi serdecznie zapraszamy. Wieczorem dwójka też wspaniałych, czyli Leon i Robak, Grzegorz Nowaliński, Robert Parafiniuk i audycja z innej bajki. Więc też się będzie dobrze działo. No to co? Dziękuję ci bardzo, Aniu.
2: Ja również dziękuję.
1: Było dobrze, muzycznie, fajnie. Słuchaj, udało nam się odgonić ten deszcz. Synoptycy mogą nas tutaj, wiesz.
2: Nie dokończymy. Jak włączy mikrofon, dokończymy, albo sobie w głowie dokończcie.
1: Wy możecie dokończyć za nas, bo wy macie, śmiało możecie to zrobić. Zachęcamy nawet do tego. Słuchajcie, na koniec mam taki utwór, który kojarzy mi się z latem, z taką właśnie dobrą pogodą. Ten utwór ma już swoje lata, ale artysta, który ma pseudonim Magic, to jest naprawdę świetny numer. I nie tylko ten numer.
2: Zastanawiam się, czy ja to znam.
1: A, na pewno znasz.
2: Po jednej
1: na pewno, na pewno. Po jednej znasz na pewno. Drodzy słuchacze, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, do następnego.

0: Autopromocja.
1: Znudziły ci się te same powtarzalne dźwięki? Szukasz czegoś z innej bajki? Zapraszamy na audycję, która przenosi w muzyczne rejony pełne różnorodności. W każdy wtorek o 20:00 w audycji z innej bajki punk rock spotyka reggae, a ska przeplata się z metalem i muzyką świata. Tu nie znajdziesz modnych hitów, ale odkryjesz dźwięki, które wstrząsną twoją wyobraźnią. Na audycję z innej bajki zaprasza Robak i Leon. Z innej bajki. Wtorek, godzina 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
3: Kochanie, dech nam odlatuje.
4: Spokojnie. Mówiłam, żeby nie brać najtańszego od sąsiada.
3: To co teraz?
5: Teraz jedziesz do Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, trapezy, rynny, okna dachowe, a do tego więźby, wiązary, drewno i wszystko, czego potrzebuje twój dach.
4: I pomiar, doradztwo, montaż.
5: Czyli tym razem będzie się trzymać? Nawet przy teściowej na dachu. Malbork, ulica Głowackiego 115, wyjazd na Sztuom. Dachy Moszoński. Dach, który zostaje na swoim miejscu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. Minutę temu minęło południe. 5 maja, 125 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 240 dni. Imieniny obchodzą anioł Benvenut, przepraszam, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Geroncjusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdzibor i Zdziebor. Dla Waldemara wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. Przed wami audycja Kilogram. O, jak mi się wszystko myli teraz. Nie wiem, dlaczego jestem w jakimś innym dniu, w innej godzinie. Pohejnale. Audycja, którą przygotował Robert Król. Będę z wami do godziny 13.45. Jak zwykle w tym czasie mnóstwo ciekawostek. Zostańcie z nami.
1: Radio Malbork 90.4.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CIS-y pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Zacznij mieszkać na swoim.
9: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
8: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
9: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
8: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. 13 minut temu minęła godzina 12. Czas na kalendarium, a będą to wydarzenia związane z historią naszego kraju. Data 5 maja. 1200 rok. Trzęsienie ziemi w Pieninach. 1228 we wsi Cienia koło Kalisza książę wielkopolski Władysław III Laskonogi wydał pierwszy w Polsce przywilej gwarantujący prawa poddanych wobec władzy. 1523 na Wawelu nieznany sprawca usiłował zastrzelić króla Zygmunta Starego. 1641 Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymali pod opiekę obraz Matki Bożej Płaczącej. 1809. Wojna polsko-austriacka. Dwa polskie szwadrony zostały rozbite w bitwie pod Kockiem. 1829. Otwarto Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. 1848. Powstanie Wielkopolskie. Porażka powstańców w Potyczce pod Obornikami. 1880 uruchomiono komunikację tramwajową we Lwowie. 1923 Helena Jurgielewicz, córka bakteriologa Odona Bujwida, jako pierwsza kobieta otrzymała dyplom lekarza weterynarii po ukończeniu z ogólnym wynikiem celującym Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. 1939 minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił w przemówieniu sejmowym żądania Niemiec włączenia Gdańska do III Rzeszy i wyznaczenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych. 1943 premier RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski zaapelował w przemówieniu radiowym do Polaków o pomoc powstańcom z warszawskiego getta. Co się wydarzyło po II wojnie światowej? O tym za chwilę.
1: Po hejnale. Audycja o wszystkim. Radio Malbor.

0: Po Hejnale. Audycja o wszystkim. Przed nami druga część kalendarium. 5 maja 1950 rok. Utworzono Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. 1990 z połączenia PSL Odrodzenie oraz PSL Wilanowskie utworzono Polskie Stronnictwo Ludowe. 1993 rozpoczął się strajk sfery budżetowej. 1994 otwarto Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie. 2000 rok w Warszawie odsłonięto pomnik Henryka Sienkiewicza. 2005 po raz pierwszy maturzyści 3-letnich szkół średnich pisali maturę według zasad tzw. nowej matury. 2006 rok powstała koalicja PiS Samoobrona LPR. W tym samym roku, w tym samym dniu premiera filmu Jasminum w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. 2018 w wyniku tąpnięcia w kopalni węgla kamiennego Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju zginęło 5 górników, a 2 zostało rannych. Po Hejnale. Audycja o wszystkim.
1: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. Za 25 minut będzie godzina 13. Przez tysiąclecia gatunek ludzki rozwijał się w bliskości z przyrodą. Dziś zazwyczaj żyjemy od niej odizolowani, zamknięci w swoich czterech ścianach. Jak to wpływa na nasze samopoczucie? Czy kontakt z naturą rzeczywiście może mieć działanie terapeutyczne? Najnowsze badania naukowe przynoszą w tej kwestii zaskakujące odkrycia. Na ten temat dzisiaj będę wam przedstawiał różne ciekawostki, wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. Za 15 minut będzie godzina 13. Nie byłbym sobą, gdybym nie odniósł się w kontekście dzisiejszej daty do tego muzyka. Otóż dzisiaj 78 lat kończy Bill Ward, perkusista zespołu Black Sabbath.
1: 94 FM. Radio

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. No to idźmy w stronę przyrody. Regularne przebywanie na łonie natury wydłuża życie. Badania wskazują, że mieszkanie w przestrzeniach miejskich wypełnionych zielenią sprawia, iż nasze telomery, czyli te wskaźniki zużycia komórek, skracają się wolniej. Jednak dodatkowe czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza w danym miejscu, eliminują tę korzyść. Po hejnale. Audycja o wszystkim.
1: 94 FM. Radio Malbork.

0: Po Hejnale. Audycja o wszystkim.
1: Pobyt w lesie stymuluje układ przywspółczulny, który koordynuje w organizmie procesy odpowiedzialne za odpoczynek i regenerację. W otoczeniu drzew obniża się tętno, a podnosi zmienność rytmu serca. Dodatkowo aktywacja układu przywspółczulnego sprzyja regeneracji komórek i procesom trawiennym. W leśnej ściółce aż roi się od tych dobrych bakterii, ponieważ te przyjazne szczepy unoszą się również w powietrzu w postaci bioaerozoli. Wdychamy je podczas spacerów wśród drzew. W organizmie łagodzą one stany zapalne, zwiększają odporność mózgu i jelit na stres, poprawiają barierę skórną i ochronę przed alergiami, a także przeciwdziałają zaburzeniom metabolizmu prowadzącym do nadwagi. Mają też działanie antydepresyjne.
0: Po Hejnale. Audycja o wszystkim.

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. 5 maja 1988 roku urodziła się Adele, wokalistka oraz autorka tekstów. Posłuchajmy jednej z jej piosenek.
1: Radio Malbork.

po hejnale. Audycja o wszystkim. Minutę temu minęła godzina 13. Czas na prognozę pogody. Dzisiaj będzie deszczowo, aczkolwiek procenty na to nie wskazują. Będą to chyba bardzo małe opady. Temperatura około 16 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Noc podobna, około, tylko że temperatura niższa, bo około 8 stopni Celsjusza. Również może być deszczowo. Wiatr w porywach do 25 km. Ciśnienie 1007 hektopaskali i to ciśnienie się obniża, ponieważ jutro będzie 1002 hektopaskale. Temperatura podobna jak dzisiaj, około 16 stopni Celsjusza. Również deszczowo niby, ale procenty pokazują niewielką ilość tych opadów. Wiatr w porywach do 12 km na godzinę. Po hejnale. Audycja o wszystkim. A jeszcze chciałem powiedzieć, że zachód słońca dzisiaj o godzinie 20:21, a długość dnia to 15 godzin 21 minut. Jest wtorek, wtoreczek w Toruniu, jest po godzinie 13, jest czas na optymistyczną piosenkę fantastycznego malborskiego zespołu Łobudubu na zawsze.

0: Autopromocja.
1: Znudziły ci się te same powtarzalne dźwięki? Szukasz czegoś z innej bajki?
2: Zapraszamy na audycję, która przenosi w muzyczne rejony pełne różnorodności.
1: W każdy wtorek o 20:00 w audycji z innej bajki punk rock spotyka reggae, a ska przeplata się z metalem i muzyką świata.
2: Tu nie znajdziesz modnych hitów, ale odkryjesz dźwięki, które wstrząsną twoją wyobraźnią.
1: Na audycję z innej bajki zaprasza Robak
2: i Leon.
1: Z innej bajki. Wtorek, godzina 20:00.
0: Autopromocja. Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
3: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
3: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
4: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

po hejnale. Audycja o wszystkim. Prawie 15 minut temu minęła godzina 13. Czas na kolejne życzenia urodzinowe. Otóż 5 maja 1978 roku urodził się Piotr Rogucki, wokalista, autor tekstów, kompozytor, najbardziej znany z zespołu Koma, ale również tworzy solo.

ból w oko, ból w serce, człowiekowi los. Zawsze przypuszczenie było, się myślało, że to nie dorzecznie.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. 28 minut temu minęła godzina 13. Badania potwierdzają, że nocleg wśród drzew znacząco poprawia rytm dobowy. Spokój lasu, przytłumione światło oraz naturalny cykl zmierzchu i świtu normalizują produkcję melatoniny. Naukowcy ze Szkoły Medycznej Nippon w Tokio udowodnili ponadto, że już po 4 dniach terapii leśnej nocna produkcja melatoniny wzrasta o 20%, a czas zasypiania skraca się o 15 minut. Już samo wejście do lasu znacząco obniża poziom napięcia, co da się łatwo zmierzyć za pomocą odpowiednich badań chemii ludzkiego ciała. Pokazują one na przykład, że po 15-30 minutach pobytu wśród drzew spada stężenie kortyzolu we krwi. Po hejnale. Audycja o wszystkim.
1: Radio Malbork.

po hejnale. Audycja o wszystkim. Za 28 minut będzie godzina 14. W latach 80. ubiegłego wieku psychologowie środowiskowi Rahel i Stephen Kaplan opracowali teorię regeneracji uwagi. Według niej przebywanie na łonie natury, na przykład na plaży, pomaga organizmowi złagodzić stan zmęczenia psychicznego, a jednocześnie zwiększa zdolność koncentracji. Inne badania pokazują, że pobyt nad morzem prowadzi do wzrostu wydzielania tzw. hormonów szczęścia, takich jak dopamina i serotonina, które pobudzają także kreatywność. Pływanie jest sportem najbardziej przyjaznym dla stawów. Ponadto podczas jego uprawiania niewielkie ilości minerałów, takich jak sód, magnez i wapń, przedostają się przez skórę do krwi, co może mieć pozytywny wpływ na choroby skóry. Badania potwierdzają przeciwzapalne działanie kąpieli morskich w takich schorzeniach jak tłuszczyca czy trądzik. Po hejnale. Audycja o wszystkim.

0: Reklama.
1: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kochanie, dech nam odlatuje.
9: Spokojnie. Mówiłam, żeby nie brać najtańszego od sąsiada.
8: To co teraz?
10: Teraz jedziesz do Dachy Moszoński w Malborku. Dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, trapezy, rynny, okna dachowe, a do tego więźby, wiązary, drewno i wszystko, czego potrzebuje twój dach.
9: I pomiar, doradztwo, montaż.
10: Czyli tym razem będzie się trzymać? Nawet przy teściowej na dachu. Malbork, ulica Głowackiego 115, wyjazd na Sztuom. Dachy Moszoński. Dach, który zostaje na swoim miejscu.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: po hejnale. Audycja o wszystkim. Za 17 minut będzie godzina 14. Wtedy też przy mikrofonie pojawi się Anna Ignaczak i przedstawi najświeższe wiadomości. A do godziny 18 będzie z wami Kasia Matejuk. Zapraszam, zachęcam, zostańcie z Radiem Malbork. Ja mam jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą morza, przedłużania życia. Otóż szum fal ma częstotliwość, która działa uspokajająco na układ nerwowy. Zaskakujące jest to, że efekt ten może wywołać sam obraz plaży i morza. Także otwórzcie sobie teraz gdzieś w smartfonach takie obrazki. Patrzcie i bądźcie w tym momencie bardzo szczęśliwi. A co niektórzy mogą pomarzyć sobie o takich miejscach i momentach, albo powspominać, bo często bywają latem nad morzem. To tyle na dzisiaj w Po Hejnale. Audycja o wszystkim. Wszystkiego dobrego, nisko kłania się Robert Król i do usłyszenia za tydzień, zaraz po Hejnale.
1: 94 FM Radio Malbork.

0: z Radiem Malbork.
1: Na naszych zegarach mamy punktualnie godzinę 14, więc rozpoczynamy popołudniową kawę z Radiem Malbork. Wita się z Wami Kasia Matejuk
2: i Anna Ignaczak.
1: Moi drodzy, skoro mamy godzinę 14 i rozpoczęliśmy właśnie kawę, no to czas na informacje. Zacznijmy od pogody. Na ten moment mamy 15 stopni, wiatr jest bardzo delikatny, bo wieje z prędkością jedynie 11 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. No i słuchajcie, deszcz. Przed chwilką, jak jechałam tutaj do radia, no to coś kropiło, troszkę zmoczyło nam chodniki. No rzekłabym, chcielibyśmy więcej, prawda Aniu?
2: No właśnie, do ostatniej chwili miałam nadzieję, że te prognozy się jednak nie sprawdzą, że będzie tak jak wczoraj, no ale nie można mieć wszystkiego.
1: Nie można mieć, ale mimo wszystko trzymamy kciuki za deszcz, bo na pewno się ze mną zgodzicie, jest on nam bardzo, bardzo potrzebny. A teraz posłuchajmy Ani, posłuchajmy, jakie ma wiadomości.
2: Nietrzeźwa i bez prawa jazdy, 29-latka zatrzymana w Sztumie. Nieznane dokumenty, historia młodego lasu, wystawa już dziś w Malborku. W Sztumie policjanci zatrzymali 29-letnią kierującą Skodą, która prowadziła pojazd po alkoholu i bez prawa jazdy. Do kontroli doszło po godzinie 23. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie kobiety, a policyjne systemy potwierdziły brak uprawnień do kierowania. Kobieta odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz bez uprawnień. Grozi jej do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna sięgająca nawet 30 tysięcy złotych. Muzeum Miasta Malborka odbędzie się dziś wernisaż wystawy poświęconej 85-leciu Związku Polaków Młody Las. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 17 i ma upamiętnić powstanie organizacji, która narodziła się dokładnie 5 maja na terenie zamku w Malborku. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną nieznane dotąd dokumenty oraz historia działalności Związku na ziemi malborskiej. Towarzyszy jej także publikacja opracowana na podstawie materiałów archiwalnych. Wernisaż ma charakter otwarty, a organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału oraz spotkania z autorami i członkami związku. Dyskusyjny klub Mola Książkowego w Malborku zapowiada cykl spotkań pod hasłem Książki ożywają w rozmowie. Wydarzenia odbywać się będą w Wieży Ciśnień o godzinie 12.15. To najbliższe poświęcone literaturze związanej z Malborkiem odbędzie się 14 maja. Kolejne zaplanowano w czerwcu i lipcu oraz we wrześniu i październiku. Ruszył też nabór do nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. Wyróżnione mogą zostać osoby, organizacje, samorządy i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do promocji i rozwoju regionu. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach. W tym roku pojawiła się też nowa, specjalna, czyli produkt turystyczny aktywizujący lokalną społeczność. Zgłoszenia można składać elektronicznie, mailowo lub osobiście do 3 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
1: Były to wiadomości, które przedstawiła nam Ania Ignaczak. Aniu, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Jak zwykle interesujące i na bieżąco informacje przez Ciebie są przekazywane. Myślę, że każdy ze słuchaczy bardzo to docenia.
2: I zapraszam już za godzinę.
1: Pewnie zapraszamy już o 15 na kolejne wydarzenia z naszego regionu, ale o 14.30 oczywiście także pojawią się wiadomości z kraju i ze świata, na które ja również Was serdecznie zapraszam. Bądźcie z nami cały czas na 94 FM. Radio.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Zacznij mieszkać na swoim.
3: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
2: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
3: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
2: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Mamy prawie 12 minut po godzinie 14 i rozpoczęliśmy już popołudniową kawę. Przed nami, moi drodzy, sporo ciekawych tematów. Znajdzie się też oczywiście czas na troszkę luzu, dobrą muzykę i oczywiście kilka rzeczy, które mam nadzieję, że także Was pozytywnie dzisiaj zaskoczą. Więc moja propozycja jest następująca. Zróbcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, usiądźcie wygodnie, no i przede wszystkim zostańcie z nami. Obiecuję, że będzie przyjemnie, swobodnie i zdecydowanie bez nudy. Zaczynamy!
1: Radio Malbork 94 FM.

A już za kilka minut na naszej antenie pojawią się najświeższe wiadomości, właśnie te z kraju i ze świata. Słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was taki przegląd najważniejszych wydarzeń, które tak naprawdę dzieją się tu i teraz, tak abyście zawsze byli na bieżąco i dobrze poinformowani. Dlatego też zostańcie z nami, bo myślę, że w tym natłoku takich codziennych spraw i obowiązków łatwo coś, abyście przeoczyli. Dlatego to my tu jesteśmy dla Was, zbieramy te wszystkie wiadomości i Wam je przekazujemy. Dlatego też zostańcie z nami, nie zmieniajcie częstotliwości. Za chwilę wiadomości, które warto usłyszeć.

0: Radio Malbork 94 FM.
1: Jeszcze 6 minut i na naszej antenie będą wiadomości. Zostańcie z nami.

0: z Radiem Malbork.
1: Mamy godzinę 14.30, więc zgodnie z obietnicą wysłuchajmy wiadomości.
2: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym, wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
3: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
2: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
4: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
5: i będzie dalej tanie.
4: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
2: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
7: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
8: Ale w sumie widzę, że humory macie.
9: No, a co mam płakać?
7: Śmiech przez łzy, tak naprawdę.
2: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
10: Na razie pod okiem Stefanu Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
11: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
10: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
2: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
1: Były to wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia Malbork w popołudniowej kawie z Radiem Malbork. Bądźcie cały czas z nami, bądźcie na 94 FM.
0: 94 FM. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama 94 FM. Radio Malbork.

0: przy nich i oczywiście trzymamy mocno kciuki za wszystkich maturzystów. Więc drodzy maturzyści, niech stres będzie jak najmniejszy, a pytania okażą się dla Was łaskawe. Powodzenia Wam życzymy w kolejnych dniach egzaminacyjnych. Oczywiście tutaj cała ekipa Radia Malbork życzy Wam tego dobrego, dobrego zdania, egzaminów, połamania długopisów.
1: Viens t'emmène sur ma planète. Ici c'est pas comme à l'école.

Już za 12 minut będzie godzina 15, więc zostańcie z nami, bo za moment, dosłownie za moment sprawdzimy, co dzieje się najbliżej nas, o czym się teraz mówi w naszym regionie. A to oznacza, że po prostu będą informacje, aktualności, to co warto, abyśmy wiedzieli tu i teraz. Więc jeśli chcecie być na bieżąco, to absolutnie nie możecie zmieniać częstotliwości, bo wiadomości z naszego regionu już za moment.

0: z Radiem Malbork.
1: Na naszych zegarach mamy punktualnie godzinę 15, więc zapraszam Was na wiadomości. Zacznijmy tradycyjnie, moi drodzy, od pogody. Na ten moment, słuchajcie, temperatura wynosi 14 stopni, jednak ta odczuwalna jest na poziomie 13. Jeżeli chodzi o wiatr, dalej jest bardzo delikatny, wieje jedynie z porywami do 20-25 km na godzinę, ale podkreślam, to są jego porywy. Jeżeli chodzi o ciśnienie, jest bez zmian, nadal mamy 1010 hektopaskali, wilgotność na poziomie 80% i bardzo delikatna mrzawka nam towarzyszy. Tak jak godzinę temu z Anią rozmawiałyśmy, naprawdę chciałoby się, żeby tego deszczu było więcej, więc trzymajcie za to kciuki. A tymczasem zapraszam Was na wiadomości z naszego regionu.
2: W czasie ostatniej sesji radni miasta Malborka przyjęli miejscowy plan zagospodarowania dla terenów przy ulicy Bydgoskiej. To otwiera drogę do budowy osiedla w sąsiedztwie Parku Północnego w Malborku. Na około 7 hektarach powstaną głównie domy jednorodzinne oraz niewielka zabudowa szeregowa. Teren objęty jest ochroną ze względu na bliskość zamku. Naczelniczka Wydziału Rozwoju Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Malborka, Katarzyna Kostrzewa-Żoska, podkreśla, że projekt wymagał dodatkowych uzgodnień.
3: Jest to strefa bierna, niemniej jednak konserwator na to zwrócił uwagę, więc chodziło o wysokości. Po drugie, nie chciał się zgodzić na dachy płaskie, a my mieliśmy wizję, żeby to powstała nowa przestrzeń z inną zabudową niż jest w otoczeniu. Niemniej jednak znaleźliśmy też takie rozwiązania, które w otoczeniu wskazują na dachy płaskie. No i o tym była między innymi dyskusja. Dyskusja też była o tym, żeby chronić kanał ulgi.
2: Miasto podkreśla, że to jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji pod zabudowę w Malborku. Funkcjonariusze malborskiej policji wraz ze Strażą Miejską sprawdzają, czy kierowcy prawidłowo korzystają z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Akcja została zainicjowana w związku z przypadającym dziś Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Policja przypomina, że parkowanie na kopercie jest możliwe tylko z ważną kartą parkingową umieszczoną za szybą. Za jej brak grozi mandat w wysokości 800 zł i 5 punktów karnych. Malborski Teatr Zryw z klubu 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego zapowiada swój nowy spektakl. Tym razem bierze na warsztat twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Skąd taki wybór? Mówi o tym reżyser Robert Płuczka.
4: W tekstach Gałczyńskiego w tym cyklu Zielona Gęś bardzo spodobała nam się ta lekkość, humor, który jest przedstawiony bardzo w krzywym zwierciadle poprzez absurd. Bardzo nas to zaciekawiło i stwierdziliśmy, że warto się nad tym pochylić. Kiedy się pochyliliśmy, okazało się, że w tym jest jeszcze więcej ciekawego i tak naprawdę, co będą mogli Państwo zobaczyć, był to jedynie pewien impuls, z którego wyszliśmy, tworząc nasz spektakl.
2: Sztukę zatytułowaną Nieszczęsna próba wystawienia Zielonej Gęsi będzie można zobaczyć jeszcze przed premierą, podczas otwartych prób generalnych. Pokazy dla grup szkolnych zaplanowano na 14 i 15 maja o 11 w sali widowiskowej klubu przy ulicy Sikorskiego. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Premiera spektaklu odbędzie się 15 maja o 17. Mieszkańcy Malborka będą mogli bezpłatnie pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. W sobotę, 16 maja, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i tekstyliów. Odbiór ruszy od godziny 6 rano. W przypadku domów jednorodzinnych odpady należy wystawić przed posesją, przy blokach, przy pojemnikach lub altanach śmietnikowych. Tekstylia trzeba spakować do oddzielnych worków.
1: Były to wiadomości z naszego regionu. Po południowej kawie kolejne wiadomości już o 15.30, więc mam nadzieję, że cały czas będziecie nam towarzyszyć, a my Wam również. I będzie to bardzo dobre i spokojne popołudnie. Bądźcie na 94 FM.
0: 94 FM. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio.

0: A teraz mam dla Was zaproszenie, bo już w najbliższą sobotę, 9 maja w Szkole Łacińskiej odbędą się bardzo wyjątkowe warsztaty. O szczegółach tego wydarzenia, czyli co dokładnie będzie na Was czekało, czy obowiązują zapisy i kto oczywiście może wziąć udział w tych warsztatach, opowie Wam Anna Szałwińska, kierowniczka placówki. Zapraszam do wysłuchania.
1: Anna Szałwińska, kierownik CKE Szkoła Łacińska.
2: Nadszedł maja, Szkoła Łacińska wcale nie zwalnia tempa. Przygotowałyście nowe warsztaty dla mieszkańców. Czy mogłabyś nam zdradzić, co to dokładnie są za warsztaty?
1: 9 maja w sobotę zapraszamy do strefy odkrywania wyobraźni i aktywności w Szkole Łacińskiej. Od godziny 12 rozpoczynamy warsztaty konstruktorskie w strefie SOWA oraz do samodzielnego eksperymentowania, gdzie poznajemy naukę przez zabawę. Na poziomie minus 1 w skansenie rzemiosł odbędą się warsztaty artystyczne i rękodzielnicze. Będzie można spróbować swoich sił w filcowaniu na mokro oraz zrobić własną makatkę. Artystyczne prace powstaną z masy porcelanowej oraz będzie można malować nićmi piękne obrazy, biorąc udział w warsztatach string artu.
2: Jakie są główne cele tych warsztatów?
1: Warsztaty to forma nauki przez działanie, która pozwala na zdobywanie nowej wiedzy przez zabawę oraz rozwija kreatywność.
2: Kto może wziąć udział w wydarzeniu i czy obowiązują jakieś zapisy?
1: Zapraszamy całe rodziny od godziny 12 do 16. Nie obowiązują zapisy. Można przyjść o każdej porze i wziąć udział w warsztatach.
2: Czy podczas tego wydarzenia będzie obowiązywał jakiś harmonogram?
1: Nie, warsztaty będą trwały przez 4 godziny i w każdej chwili będzie można dołączyć do warsztatów.
2: Dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach?
1: Warsztaty pozwalają oderwać się chociaż na chwilę od nowych technologii, zwolnić tempo i zrelaksować się w miłej atmosferze. Zapraszamy 9 maja od godziny 12 do 16 do strefy odkrywania wyobraźni i aktywności SOWA oraz na warsztaty artystyczne. Całe rodziny. Serdecznie zapraszamy.
3: 90,4 FM. Radio Malbork.

0: Dzisiaj mamy już 5 dzień maja, więc możemy śmiało i nawet tak chyba ze łzami w oczach powiedzieć, że majówka już za nami i wracamy do tego codziennego rytmu, choć pewnie nie dla wszystkich to było takie proste. Jestem ciekawa, jak u Was ten powrót do rzeczywistości wygląda. Jest raczej pełna mobilizacja, czy jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy zostało Wam to uczucie zwolnienia? Dajcie znać, jak się dzisiaj czujecie. My oczywiście wracamy do Was z dobrą muzyką i tym spokojnym, popołudniowym klimatem.
1: Radio Malbork 90 i 4 FM.

0: Tygodniowa kawa z Radiem Malbork.
1: Mamy punktualnie godzinę 15.30. To czas na wiadomości z kraju i ze świata.
2: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
3: Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
4: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
5: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
4: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
4: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
6: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
7: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
6: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
2: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
8: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
2: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
9: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
2: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
0: Radio Malbork.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
0: Reklama. Radio Maribor.

A teraz wróćmy do matury, bo dziś od samego rana w szkołach w całej Polsce królowała matematyka. Maturzyści zmierzyli się z egzaminem, który, no myślę, nie bez powodu nazywany jest starciem z królową nauk. Były oczywiście wzory, były zadania, ale też trochę stresu. Ale myślę, że później też sporo ulgi po wyjściu z sali. Jedni mówili, że dało się przeżyć, inni myślę, że do tej pory liczą w głowie, czy wszystko dobrze policzyli.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Mamy już godzinę 15.49, trwa wtorkowe popołudnie w pełni i zapraszamy Was na chwilę relaksu przy dobrej muzyce i aromatycznej kawie. Zajrzymy razem do Waszych takich codziennych spraw, sprawdzimy, co poprawia Wam humor, no i co warto zabrać ze sobą na resztę tego tygodnia. Więc zostańcie z nami, ciepło, uśmiech i dobra energia gwarantowane.

0: Radio Malbork. Popołudniowa kawa z Radiem Malbork.
1: Właśnie mamy punktualnie godzinę 16. To kolejna godzina, kiedy trwa popołudniowa kawa, a tą kawę dzisiaj spędzacie z Kasią Matejuk. Bardzo mi miło, moi drodzy. Słuchajcie, zanim wysłuchamy wiadomości, to kilka słów o pogodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to odczuwalna na ten moment temperatura wynosi 11 stopni. Niestety pojawiły się silniejsze porywy wiatru sięgające do 40 km na godzinę. Wilgotność także nam wzrosła i teraz wynosi 86%. Biometr podobnie podobno jest niekorzystny, jakoś wierzyć mi się nie chce, mam nadzieję, że też w to nie wierzycie. No i co najważniejsze, cały czas towarzyszy nam bardzo delikatny opad deszczu, taka mrzaweczka, ale niech pada. Więc co, niech pada, a my wysłuchajmy wiadomości, które przygotowała dla nas Ania Ignaczek.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Firmy mogą składać wnioski od 18 do 22 maja. Wyłącznie przez platformę praca.gov.pl. Do podziału jest prawie 577 tysięcy złotych. Środki można przeznaczyć m.in. na szkolenia z nowych technologii, umiejętności cyfrowych czy tzw. zielonych kompetencji. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O szczegółach Powiatowy Urząd Pracy w Malborku informuje na swojej stronie. Trwa sezon na wodne aktywności. Działa wypożyczalnia sprzętu na kąpielisku miejskim w Malborku. Piotr Sadowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, przypomina, co czeka na mieszkańców i turystów.
3: Dysponujemy 20 kajakami nowoczesnymi. Cała flota pływająca kajaków została wymieniona. Do tego posiadamy 8 rowerów, też 2, 3, 4 osobowych. Też są wszystkie praktycznie nowe. Serdecznie zapraszamy. Cennik bez zmian, także trzymamy te same ceny już od 2 lat.
2: Dni powszednie wypożyczalnia będzie czynna od 12 do 18, a w weekendy od 11 do 19. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku, a dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie. A już w najbliższy piątek, 8 maja w Malborku odbędą się obchody Dnia Zwycięstwa upamiętniające 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystości rozpoczną się o 11 przy pomniku ofiar totalitaryzmu przy ulicy Sikorskiego. Następnie uczestnicy złożą kwiaty i zapalą znicze na cmentarzu komunalnym, cmentarzu wojennym wspólnoty brytyjskiej oraz pod pomnikiem celników Polski w Kałdowie. Organizatorem wydarzenia jest burmistrz Malborka, który zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach. Urząd działa jak paczkomat i to dosłownie. Od jutra mieszkańcy Elbląga będą mogli korzystać z urzędomatu, czyli nowej usługi umożliwiającej całodobowy odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów. Urządzenie stanęło przy placu dworcowym obok budynku urzędu. Na odbiór mieszkańcy Elbląga mają 48 godzin. Nowe rozwiązanie ma przede wszystkim skrócić czas oczekiwania i ułatwić dostęp do usług urzędu. Podobny system działa już m.in. w Starogardzie Gdańskim.
1: Były to wiadomości, które dotyczą naszego regionu. Jeżeli chodzi o wiadomości z kraju i ze świata, to już o 16.30. Gorąco Was na nie zapraszam. Bądźcie cały czas z nami, bądźcie na 94 FM.
0: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama.
1: Luxor. Profesjonaliści od sprzątania dla biznesu już od 13 lat tworzą przestrzenie, w których czystość przekłada się na komfort i efektywność. Sprzątanie codzienne i specjalistyczne, czyszczenie po remontach, mycie okien, pielęgnacja zieleni, a także serwis dzienny w obiektach o dużym ruchu. Działamy szybko, skutecznie i ekologicznie. Nowoczesny sprzęt, certyfikowane środki i pełna elastyczność. Luxor wkracza, porządek wraca. Sprawdź nas. Wejdź na www.luxor-serwis.pl lub zadzwoń 505 874 144.
2: Szukasz sprawdzonego sprzętu do ogrodu i wokół domu? Agrobiotech, autoryzowany dealer marki Stihl, zaprasza do CIS koło Malborka. Piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Szeroki wybór, atrakcyjne ceny i sprzęt dostępny od ręki. Doświadczone doradztwo, profesjonalny serwis i oryginalne części w jednym miejscu. Agrobiotech, CISy pod Malborkiem. Kupuj pewnie. Wybierz jakość. Wybierz Stihl.
3: Planujesz budowę dachu, zmianę pokrycia dachowego i jedziesz przez Malbork? To znak, że czas na sprawdzone rozwiązania. Dachy Moszoński. Największa hurtownia dachowa w okolicy. Oferujemy dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, trapezy, rynny, okna dachowe, papy, wełnę oraz pełną gamę akcesoriów, a także więźby dachowe, wiązary, deski, łaty i kontrłaty. Zapewniamy pomiar, doradztwo i profesjonalny montaż. Usuwamy też eternit, bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Odwiedź nas. Malbork, ulica Głowackiego 115. Wyjazd na Sztum. Dachy Moszoński. Solidny dach nad twoją głową.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama. 90,4 FM. Radio Malbork.
7: I'm a fool. Yeah, that's me. I'm making promises I can't keep. Told myself, stay till three.

0: A teraz mam dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, bo Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku udostępnia swoje obiekty. Zarówno na ulicy Toruńskiej Stadion Miejski oraz obiekty na ulicy Parkowej. Posłuchajcie Piotra Sadowskiego, dyrektora OSIR Malbork.
1: Piotr Sadowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku.
2: Rozpoczął się sezon letni. Wielu mieszkańców bardzo chętnie korzysta z różnych aktywności fizycznych na świeżym powietrzu. Jednym z takich obiektów jest stadion przy ulicy Toruńskiej. Tam także można korzystać z bieżni. Zachęcamy mieszkańców.
1: Tak, oczywiście. Stadion miejski przy ulicy Toruńskiej praktycznie tętnie życiem przez cały rok. Tutaj piłkarze nie dają nam odpocząć i chcą też zimą trenować na sztucznej murawie. W tym roku było specyficznie, bo jeszcze takiej ilości śniegu nie wywieźliśmy z tego boiska, ale wszyscy chwalili, nawet zespoły, które przyjeżdżały z zewnątrz, że mieliśmy dobrze przygotowane boisko i to cieszy. Podziękowania wielkie dla wszystkich pracowników ośrodka, którzy się do tego przyczynili, bo to naprawdę spory wysiłek. No a teraz już mamy cieple, już boiska zielenieją, już mogą korzystać najmłodsi i starsi z boisk naturalnych. Mamy takowe 4 w Malborku, więc dosyć sporo. Jest boisko przepiękne na polanie naszej miejskiej. Też już można korzystać z tej trawy. Boisko treningowe. No stadion główny i przy ulicy jeszcze Parkowej, więc warunki są idealne. Piłkarzy, mam nadzieję, będzie przybywało. Trzymajmy kciuki za ich sukcesy. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście mieszkańcy mogą korzystać też z bieżni, z wszelkich urządzeń, z małego boiska, które zostały wybudowane w ramach budżetu obywatelskiego, z którego bardzo chętnie korzystają dzieci, młodzież, nawet nie trenujące w klubie. O tak. I to cieszy, bo to jest takie przedłużenie podwórka takiego naszego, które pamiętamy ze starych czasów. I myślę, że jak te dzieci przychodzą i jakikolwiek ruch wykonują, to jest na plus. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch.
3: 94 FM. Radio Malbork.

A już za kilka minut na naszej antenie wysłuchamy wiadomości z kraju i ze świata. Sprawdzimy, co takiego ważnego wydarzyło się teraz w Polsce, ale także co dzieje się za granicą, żebyście byli na bieżąco poinformowani, wiedzieli, co w trawie piszczy. Z nami pamiętajcie, nie przegapicie żadnej istotnej informacji, dlatego zostańcie z Radiem Malbork, bo już za moment, a dokładnie za 7 minut wracamy z najświeższymi wiadomościami.

0: z Radiem Malbork.
1: Mamy punktualnie godzinę 16.30. Zapraszam Was na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata.
2: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wartecka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
3: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
4: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
3: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
4: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
3: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
5: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
3: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
5: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
3: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
2: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
6: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
2: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
7: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
8: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
9: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
2: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
10: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
2: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie koni odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
1: Były to wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia Malbork.
0: Radio Malbork 90.4 FM.

0: Reklama.
1: Chleb, masło, mleko
2: i nowe MG. Albo Alfa Romeo, Skoda, Opel czy Citroën.
3: Kochanie, zakupy nam się trochę wymknęły spod kontroli.
2: Ale w H&M Gramatowski w Elblągu to zupełnie normalne. 5 marek, ponad 50 modeli, tysiące możliwości.
4: H&M Gramatowski. Twoje centrum motoryzacji w Elblągu.
0: Reklama. Radio Malbork.

Maj rozkręca nam się na dobre, jest cieplej, jest już zdecydowanie dłużej, no i zdecydowanie przyjemniej. A dziś, słuchajcie, mamy jeszcze lepszy pretekst na to, aby mieć dobry humor, dobry nastrój, bo obchodzimy Dzień Europy. I myślę, że to jest chyba dobry moment, żebyśmy choć na chwilę przenieśli się myślami tam, gdzie albo już byliśmy, albo dopiero planujemy dotrzeć. Może Włochy, Hiszpania, a może coś, co jest tuż za rogiem? Dajcie znać, jakie jest wasze ulubione miejsce w Europie. Może właśnie dziś podsuniecie komuś pomysł na kolejną podróż? Zawsze warto coś podpowiedzieć.

0: Mamy już 16:48 i chciałam Wam przypomnieć, że naszego radia, Radia Malbork, możecie słuchać nie tylko na tej klasycznej częstotliwości 94 FM, ale także online i tak naprawdę gdziekolwiek jesteście. Wystarczy, że zrobicie kilka kliknięć i będziemy z Wami. A jeśli chcecie być jeszcze bliżej tego, co u nas słychać i co się u nas dzieje, to koniecznie zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Tam znajdziecie wszystkie aktualności, ciekawostki i tak naprawdę wszystko to, co dzieje się poza anteną.
1: Radio Malbork.

0: z Radiem Malbork.
1: I moi drodzy, mamy już godzinę 17. Cały czas trwa popołudniowa kawa z Radiem Malbork. Za chwilę wysłuchamy wiadomości z naszego regionu. Najpierw kilka słów o pogodzie, trzeba rzec. Słuchajcie, na ten moment, jeżeli chodzi o temperaturę, to wynosi ona 10-11 stopni i mniej więcej w takich granicach ją czujemy. Cały czas nam towarzyszą delikatne opady deszczu. Niech są, niech nam towarzyszą. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w nocy, to temperatura spadnie nam do 8 stopni, minimum do 6. Też będzie deszczowo, a wiatr będzie wiał z porywami do 25 km na godzinę. Czyli noc zapowiada się spokojnie. Myślę, że ten deszcz będzie uderzał w parapet i nas fajnie usypiał. Tego Wam życzę. A teraz zapraszam Was na wiadomości z regionu.
2: Już najbliższą sobotę poznamy zwycięzcę 17. edycji Mam Talent. Oczy mieszkańców Malborka są skierowane oczywiście na wokalistkę z naszego miasta, Marcelinę Runewicz. 14-latka śpiewa od 6 roku życia, a na swoim koncie ma udział w wielu konkursach wokalnych w kraju i za granicą. Do zwycięstwa w telewizyjnym show są jednak potrzebne nasze głosy, o czym przypomina sama Marcelina.
3: Już w najbliższą sobotę, 9 maja o 19.45 będę miała przyjemność wystąpić w finale programu Mam Talent i zawalczyć o zwycięstwo. Bardzo liczę na Wasze wsparcie i głosowanie w czasie programu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Malbork.
2: Przypomnijmy, że na zwycięzcę Mam Talent czeka 300 tysięcy złotych. W zakładzie karnym w Sztumie podpisano porozumienie z gminą Stare Pole. Efekt? Osadzeni będą pomagać przy pracach porządkowych i zadaniach na rzecz gminy. Chodzi m.in. o sprzątanie, drobne prace czy wsparcie w sytuacjach kryzysowych, na przykład po wichurach. Wszystko pod nadzorem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jak podkreślały strony porozumienia, to nie tylko pomoc dla gminy, ale też szansa dla osadzonych na powrót do normalnego życia. Egzaminy dojrzałości trwają w najlepsze. Wczoraj maturzyści w całej Polsce rozpoczęli od języka polskiego. Dziś zmagali się z matematyką na poziomie podstawowym. W województwie pomorskim do matury przystąpiło około 21 tysięcy absolwentów. W całym kraju to blisko 345 tysięcy osób. Egzamin z matematyki należy do obowiązkowych i dla wielu uczniów jest jednym z najbardziej wymagających. Kolejne dni przyniosą m.in. testy z języków obcych i przedmiotów rozszerzonych. A jeśli szukacie ciekawego miejsca do zwiedzania, to na gości czeka taras widokowy mieszczący się na wieży katedry pod wezwaniem świętego Mikołaja w Elblągu. Zwiedzanie będzie możliwe do końca września. Za bilet normalny zapłacimy 20 zł, a za ulgowy 10. Katedra świętego Mikołaja w Elblągu to jedna z najwyższych świątyń w Polsce. Wysokość wieży wynosi 97 metrów. Taras widokowy zapewnia widok na całe miasto. Jednak wcześniej zaopatrzcie się w wygodne buty, bo aby dostać się na szczyt, trzeba pokonać 365 schodów.
1: Były to wiadomości z naszego regionu. Kolejna porcja informacji już o 17.30. Nie może Was zabraknąć.
0: Radio Malbork 90.4 FM.

0: Autopromocja.
1: Znudziły ci się te same powtarzalne dźwięki? Szukasz czegoś z innej bajki?
2: Zapraszamy na audycję, która przenosi w muzyczne rejony pełne różnorodności.
1: W każdy wtorek o 20:00 w audycji z innej bajki punk rock spotyka reggae, a ska przeplata się z metalem i muzyką świata.
2: Tu nie znajdziesz modnych hitów, ale odkryjesz dźwięki, które wstrząsną twoją wyobraźnią.
1: Na audycję z innej bajki zaprasza Robak
2: i Leon.
1: Z innej bajki. Wtorek, godzina 20:00.
0: Autopromocja. Radio Malbork.

0: A teraz wróćmy do ostatniej sesji Rady Miasta Malborka, kiedy to radni przyjęli projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy ulicy Bydgoskiej i terenów przyległych do Parku Północnego. Ma tam powstać zabudowa jednorodzinna lub bliźniacza. O szczegółach mówi naczelniczka Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka. Posłuchajcie.
1: Katarzyna Kostrzewa, Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej. Mam ten zaszczyt bycia naczelnikiem tego wydziału.
2: Odbyła się 29. sesja Rady Miasta Malborka, podczas której radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o ulicę Bydgoską w dzielnicy Piaski. Jaki jest plan dotyczący tych terenów i dlaczego te tereny są tak atrakcyjne?
1: Może zacznijmy od genezy. Nie wiem, czy Państwo na bieżąco śledziliście zadania, które wykonujemy a propos planowania przestrzennego. Otóż ten teren pojawił się po raz pierwszy do zagospodarowania pod funkcję mieszkaniową, kiedy to przygotowaliśmy projekt studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania, które to studium zostało przyjęte przez Radę Miasta Malborka. Funkcja, która tam została przewidziana, to funkcja mieszkaniowa. Na bazie tej funkcji przystąpiliśmy do przygotowania projektu uchwały, właśnie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bydgoskiej, tak nazywamy ten obszar, ale tak naprawdę jest to obszar, który zamknięty jest kanałem ulgi, częściowo sąsiedztwem Parku Północnego i w niewielkiej też części ogrodami działkowymi. W związku z tym, że nowo projektowany obszar planu miejscowego musi być zgodny z założeniami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie mogło być inaczej, jak tylko tak, aby to były funkcje mieszkaniowe. Na tej podstawie przygotowaliśmy uchwałę o przystąpieniu do opracowywania takiego planu i radni w 2024 roku w listopadzie na sesji w dniu 27 listopada 2024 roku podjęli uchwałę o przystąpieniu. Była też dyskusja na ten temat, nie obyło się bez właśnie rozmowy na temat tego, czy przypadkiem nie wchodzimy w obszar Parku Północnego, bo oczywiście jest to obszar priorytetowy, chroniony z różnych względów, ale to pewnie Państwo o tym wiecie i bardzo cenny dla obszaru miasta Malborka. Niemniej jednak radni zdecydowali się przystąpić do takiego opracowania i burmistrz miasta jako organ prowadzący takie prace ogłosił w prasie właśnie termin składania wniosków i te wnioski wpłynęły od instytucji, z którymi musimy współpracować przy tego typu procedurze. Również oczekiwaliśmy wniosków od mieszkańców, ale takowe się nie pojawiły. Niemniej jednak dyskusja na ten temat dalej była prowadzona. Wyłoniliśmy wykonawcę, to jest firma BDK z Olsztyna. Pojawił się projekt tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W kolejnych krokach, jak sama procedura na to wskazuje, wynikająca z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, wystąpiliśmy do instytucji, które opiniują, uzgadniają i nie wszystkie te uzgodnienia były pozytywne. Mieliśmy jedno poważne spotkanie w Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo w pierwszym podejściu Wojewódzki Konserwator nie uzgodnił nam tego planu. Niemniej jednak nie spoczęliśmy na tym, aby przekonać go do swoich racji. Oczywiście spotkaliśmy się w połowie. To, co budziło największe obawy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to to, że jesteśmy w strefie dalszego oddziaływania Zamku Malborskiego. Jest to strefa bierna, niemniej jednak konserwator na to zwrócił uwagę. Więc chodziło o wysokości. Po drugie, nie chciał się zgodzić na dachy płaskie, a my mieliśmy wizję, żeby to powstała nowa przestrzeń z inną zabudową niż jest w otoczeniu. Niemniej jednak znaleźliśmy też takie rozwiązania, które w otoczeniu wskazują na dachy płaskie. No i o tym była między innymi dyskusja. Dyskusja też była o tym, żeby chronić kanał ulgi, żeby też nie przeprowadzać wzdłuż kanału ulgi drogi dojazdowej do tych nieruchomości, tylko żeby się nieco oddalić, stworzyć bufor w postaci zieleni izolacyjnej. No i ostatecznie Wojewódzki Konserwator zgodził się na takie rozwiązania. Przystąpiliśmy do przygotowywania projektu uchwały na sesję. Tak jak mówię, od listopada 2024 do dzisiejszego dnia toczyły się prace. Odbyło się spotkanie otwarte dla każdego, kto chciał przyjść, posłuchać o założeniach tego planu, zadać pytania, spotkać się z planistą, rozwiać wątpliwości. Były też ankiety. Był też okres okres na składanie uwag do planu. Takowe uwagi nie wpłynęły. No i przystąpiliśmy do składania dokumentów i projektu uchwały na sesję. Według nas jest to bardzo cenny obszar w mieście, który wymaga skrupulatnego podejścia pod kątem zagospodarowania, wymaga pieczołowitości w planowaniu, tak aby przyszli nabywcy, mieszkańcy tego terenu, czuli się tam wygodnie, mieszkali w komfortowych warunkach, w otulinie Parku Północnego, co jest też niebywałym walorem i unikatem na mapie miasta.
3: Radio Malbork 94 FM.

Jeszcze 6,5 minuty do kolejnego wydania wiadomości z kraju i ze świata, a tymczasem przed Wami Tilaw i Syn Miasta.

0: z Radiem Malbork.
1: Mamy godzinę 17.30. Zapraszam Was na informacje z kraju i ze świata.
2: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
2: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
4: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
2: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łuskiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
5: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
6: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
2: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
7: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
2: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
8: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
9: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
8: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
2: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
0: 94 FM. Radio Malbork.

Mamy już godzinę 17.36 i sprawdziłam dla Was najnowsze informacje drogowe. I słuchajcie, na tą chwilę mamy dobre wiadomości, bo według danych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad drogi w naszej okolicy są przejezdne. No i co ważne, nie ma większych utrudnień. Ruch odbywa się w miarę płynnie, jest spokojnie i co najważniejsze, też jest bezpiecznie. Oczywiście pamiętajcie, warto zachować czujność, jechać ostrożnie, ale na ten moment no wszystko wygląda w porządku. Jeśli jesteście w trasie, to życzę Wam szerokiej drogi, no i spokojnej jazdy. Tell me a bit about yourself.

A teraz proponuję, abyśmy zajrzeli do kalendarza, bo przecież no nie może zabraknąć życzeń imieninowych. Dziś swoje święto obchodzą Ireneusz, Stanisław, Stanisława, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa, Iryda, Anioł, Zdzibor oraz Zdziebor. Więc moi drodzy, jeśli macie wśród znajomych albo bliskich kogoś, kto dzisiaj świętuje, no to koniecznie przekażcie im dobre słowo. Od nas oczywiście płyną najserdeczniejsze życzenia, dużo uśmiechu, spokoju, spełnienia marzeń i oczywiście samych dobrych chwil każdego dnia. Wszystkiego najlepszego naszym solenizantom życzy cała ekipa Radia Malbork. 100 lat!

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama. Radio Malbork 94 FM. Radio Malbork.

0: W zasadzie bardziej punktualnie się chyba już nie dało. Minęła godzina 20:04, a zatem to jest ten moment i ten czas, kiedy antenę Radia Malbork przejmuje Robak i Leon i odpalamy audycję
1: z innej bajki.

0: Dobry wieczór, Radio Malbork, audycja z innej bajki, 20.05 i startujemy w pięknych okolicznościach przyrody. Pogoda piękna, deszczyk padał, jak jechałem do studia, słońce przedzierało się przez mleczne chmury, było bardzo kosmicznie i mam nadzieję, że audycja również będzie kosmiczna, czyli trochę tajemnicza, ale te wszystkie wątki tajemnicze będziemy próbowali rozwiązać, bo pojawi się w studio... Sięgam po płytę. O. Płytę pojawi się na gość niedługo. Wyszła nowa płyta zespołu Menda. Posłuchamy troszeczkę muzyki z tej płyty, no i przepytamy gościa, co ma do powiedzenia ambitnego. Chodzą słuchy, że był w Berlinie, był w Krakowie. Ciekawe, czy już...
1: Ja go raz w Malborku, ty dwa razy w Malborku go widziałem.
0: Widziałeś?
1: Naprawdę. No.
0: Chyba na zamku.
1: Nie, na zamku nie, akurat tam go nie spotkałem.
0: Również wykonasz telefon.
1: Nie, on już jest wykonany. On, ja tylko wezmę i zadzwonię, no.
0: Tak?
1: Zadzwonię do Jagody z zespołu The Windows, który to zespół już w najbliższy weekend, a w zasadzie już od czwartku, rusza w trasę koncertową po Polsce. Zagrają 4 koncerty z legendarnym zespołem Green Jelly. Zespołem, który po raz pierwszy, zespół, który gra od lat 90. a po raz pierwszy grają w Polsce.
0: No tak. Takie czasy,
1: i Jagoda opowie, jak do tego doszło.
0: Że w końcu niektóre zespoły dojeżdżają do nas. A teraz przygotowałeś nowość.
1: Tak, ja już anonsowałem jakiś czas temu, że wkrótce ukaże się nowa płyta zespołu Cage Fight i ta płyta już się ukazała w zeszły piątek, a jednocześnie wybrałem ten utwór jako drugi już dzisiaj na naszej playliście, żeby bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jest to audycja z innej bajki. Nowość z innej bajki.

0: Cześć, tu Romek Szlefarski. Pozdrawiam słuchaczy audycji z innej bajki.
1: Ależ to jest stare nagranie.
2: Stare nagranie, tak, ale jare.
1: Tak, cieszę się, że je przypomniałaś. Znaczy, mam na myśli głos Romka, natomiast piosenka była zupełnie nowa.
2: A my zapraszamy was oczywiście jak co tydzień na profil z innej bajki. Tam jest wiosenne zdjęcie, możecie pod nim pisać, komentować. No i na to czekamy. I jak macie jakieś pytania do zespołu Menda, możecie pisać. Może skorzystamy, zabraknie nam pomysłów, to może się...
1: Myślę, że moje 64 pytania w zupełności wystarczą, wiesz?
2: Pójdziesz się przewietrzyć i ja jedno zadam.
1: Dobrze. Jest z nami Ania, jest z nami Marek, jest Ola, Kasia jest z nami. Jest Rafał, który sugeruje, że się skryje pod nasz parasol. To na pewno jakaś przenośnia, ale...
2: No, ten parasol z kwiatów, pod którym my się kryjemy.
1: Znaczy, nie wiem, czy pewnie tego nie widać na tym zdjęciu, ale ja po skończonej sesji zdjęciowej miałem łeb mokry, więc jakby...
2: Nie tylko.
1: Nie tylko mokry, czy tylko łeb.
2: Pewną część garderoby, wyrzymałem ją. Mhm. No, tak było.
1: Tak,
2: mam
1: tak
2: świadków. By... Będzie taka rolka później. Puścimy tą rolkę.
1: To będzie niewiele miała wyświetleń, myślę.
2: Kolejna nowość i jest to zespół WW, który wydał, jak wiecie, Dźwięczność, czyli nową, najnowszą płytę. Zupełnie troszeczkę inna niż pozostałe. Panowie troszeczkę tam mniej wariują. Sytuacja inna, ale to jest utwór z tej całej płyty, który mi na przykład najbardziej pasuje.

0: Masz obsłuchany ten album?
1: Nie.
0: Okej, okay, bo ja też nie, więc nie mam zdania, ale Ola sugeruje, że na albumie słychać ewidentny ukłon w stronę zespołu Ossian.
1: W utworze
0: Dinata.
1: Dinata. No, nawet sam tytuł już tak? sugeruje. No, bo tam jest chyba jeden taki utwór Ossian, gdzie oni coś takiego podobnego śpiewają. Nie wiem w jakim języku. Mhm. Może starosłowiańskim, ale nie, bardziej ze wschodu jakimiś językami. Jackowi też się podoba i Markowi się podoba, także jest dobrze. Nasi słuchacze się uaktywniają, ale pytań tak. Na razie nie zadają. Wystraszyłeś ich. Ale on nie jest taki straszny.
0: Ja nie, ale ty widziałeś Paweł, ten co przyjdzie?
1: Ja, o jest, widziałem, ma pajęczynę wytatuowaną.
0: Na czole.
1: Kiedyś to był znak, że już trzeba się zwijać do domu.
0: Dobrze. Agnieszka się pojawiła jeszcze do nas, sami się ładnie przywitała minutę temu, więc wypadałoby odpowiedzieć ładnie, chórem. 3, 4, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: A ona cześć napisała.
1: A ja dobry wieczór.
0: Ten to zawsze pod prąd. Ja mam różne momenty, kiedy nowe piosenki wpadają mi w ucho, później w ręce i tak dalej. Są takie zespoły, które wpadają mi gdzieś przez zupełny przypadek i nie mam często kompletnie żadnej wiedzy na ten temat, ale jest też całe mnóstwo zespołów, które właśnie mam takie wrażenie, że pod takim płaszczykiem niedostępności i braku informacji myślę, że trochę budują swój image. I tak jest z zespołem False Advertising, którego za chwilę posłuchamy, ponieważ wiem o nich naprawdę bardzo mało.
1: I to jest nowość?
0: Tak, to jest nowość. To jest bardzo nowość.
2: Nowość z innej bajki.
0: 1 maja ta płyta się ukazała.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radio Malbork.
2: Pocztówka dźwiękowa z Londynu.
3: Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londyn, Londek Zdrój.
4: I w końcu dotarła pocztówka z Londynu. Ona krążyła po prostu.
5: A było Brexit robić? Wcześniej szybciej przychodziły jakoś te pocztówki, szybciej. A teraz są. Przez Chiny.
4: Takie, coś takiego się stało?
5: No. Coś było takiego. A. Nie wiem, gdzie słyszałem ten wyraz.
4: Troszeczkę ja też dałem ciała.
5: Chciałem się wygłupiać trochę. No.
4: Dobrze, ale już jest pocztówka. Jacek tym razem przygotował przedstawiciela z Anglii, który zajmuje się dubem, mieszkający w Londynie zachodnim, ukrywający się pod pseudonimem Numadix. I właśnie ten koleżka nagrał utwór o tytule Zulu Warriors. Utwór jest hołdem dla wojownika z plemienia Zulu, który walczył z tą ferajną, która kolonializowała Afrykę. No i Zulusi tam się nie dawali dłuższy czas. Także za chwileczkę posłuchamy to, co przyjechało do nas z Londynu.
2: Pocztówka dźwiękowa z Londynu.
3: Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londyn, Londek Zdrój.

0: strefa nowych dźwięków. A w dzisiejszej strefie nowych dźwięków najnowsza płyta zespołu Menda pod bardzo długim i skomplikowanym tytułem Mi w tym kraju nie należy się nic. Musiałem zerknąć po tę płytę, bo czasami mi to zdanie ucieka i zmienia mi kolejność się wyrazów, a myślę, że ona jest bardzo istotna, jak też teksty, które są bardzo istotne na tej płycie. I o tym wszystkim, o najnowszej płycie zespołu Menda, zarówno w kontekście muzycznym, jak i tekstowym, porozmawiamy z naszym gościem, którym jest Paweł Machaj, wokalista, gitarzysta i pewnie jeszcze mózg zespołu. Tekściarz na pewno?
1: Tak, tekściarz, tak.
0: Cześć, Paweł.
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś u nas. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Przyznam się szczerze, że kiedy poznaliśmy się, już nie pamiętam, to było 2 czy 3 lata temu. I spędziliśmy, no można powiedzieć, że trochę czasu spędziliśmy na pogawędkach. Wiedziałem, że muszę cię mieć tu w studio i wiedziałem, że będę chciał z tobą pogadać w takiej wersji oficjalnej, nazwijmy to.
1: Bardzo się cieszę, dzięki za zaproszenie.
0: Najnowsza płyta zespołu Menda zaczyna się, nie zaczyna się tą piosenką, ale to jest tytułowy utwór z tego właśnie materiału.

0: No z przykrością muszę stwierdzić, że musieliśmy pewne ingerencje w niektóre utwory wprowadzić, jak pewnie słyszałeś przed chwilą, pewnie nie znałeś tej wersji Radio Edit.
1: Nie znałem wcześniej.
0: Piosenka tytułowa Mi w tym kraju nie należy się nic i tytuł płyty, to wszystko brzmi trochę jak takie zdanie wypowiedziane po latach zaciskania zębów przez kogoś, kto pracuje, płaci podatki, stara się, ale zawsze jest na końcu kolejki.
1: No bo dokładnie właśnie tak jest. Gdzieś tam wylała się gdzieś najpierw na kartkę, później na teksty, ta jakaś tam wewnętrzna frustracja, jak widzisz, jak ludzie niepracujący sobie gdzieś tam świetnie radzą, dostają jakiś socjal, wsparcie od państwa, jak próbujesz zaprowadzić dziecko do żłobka i nie ma dla ciebie miejsca i musisz iść do państwowego, później tak samo jest z przedszkolem, z innymi rzeczami, no gdzieś boli, a wszyscy członkowie praktycznie zespołu są gdzieś tam w okolicach tych 30+, i to są sytuacje, z którymi się my i nasi wszyscy rówieśnicy gdzieś tam się zmagają.
0: Mhm. I to jest też, jeżeli chodzi o ten utwór, jak i większość, wszystkie utwory, bo wszystkie utwory tak naprawdę są o czymś, nie? Nie ma utworu, który jest, nawet utwór otwierający, instrumentalny, myślę, że też jest o czymś, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Czy to wszystko jest dla ciebie obserwacja uczestnicząca, czy to są też takie elementy, które gdzieś jakby obserwujesz u innych i później przerzucasz na papier i wyrzucasz tą swoją złość na koncertach?
1: Spora część tych rzeczy dotyczy mnie, ale no wiadomo, że nie wszystko. Gdzieś tam nie wszystkie sytuacje dotyczą mnie osobiście, ale gdzieś tam jestem obserwatorem tego, co się wokół dzieje i widzę, jakie są problemy gdzieś tam ludzi. Przede wszystkim skupiam się na tych ludziach gdzieś tam, no w moim wieku, bo to najbardziej mi dotyczy. Mhm. Widzę, jakie problemy mają gdzieś moi znajomi, moi bliżsi znajomi, moi dalsi znajomi, może też moja rodzina. I gdzieś jak mamy jakąś taką ciekawszą obserwację, to wtedy zapisuję to sobie. Nieraz piszę te teksty na gorąco, a nieraz muszę do tego wrócić, to przetrawić, przeczytać sobie pewne rzeczy i wtedy gdzieś tam zamieniam to w tekst.
0: No, ta płyta Mendy, zresztą nie tylko ta płyta, wasza pierwsza płyta było podobnie. No, wy jesteście wściekli, nie? Na rzeczywistość. Jesteśmy przed 21, więc ciężko mi używać innych wyrazów, ale tu zupełnie inne wyrazy cisną się na usta, żeby opisać emocje, które głównie biją z tej najnowszej płyty. Tam się wszystkim dostaje. FIFA, politykom, no tu akurat to tam oczywiste, to jakby
1: im
0: tu
1: się należy.
0: Tak, i jakby w tej kwestii nie jesteście wyjątkowi. Należy, by FIFA uderzać, żeby w scenę uderzać. Co ci scena? Dobra, pogadamy jeszcze o tym.
1: W FIFA się bardzo też należy. Zaraz będą Mistrzostwa Świata, bilety będą kosztowały 2000 dolarów.
0: Wiesz, ale to jest bardziej jakby taki wynik takiego prawdziwego, realnego gniewu, rozczarowania, czy też jakaś taka forma niezgody. Czy też może tak po prostu, że jeżeli gra się muzykę punkową, to trzeba wszystkich naokoło po prostu na odlew naparzać po łepetynie?
1: Od początku tak mieliśmy, że chcieliśmy przelewać to, co nam się nie podoba. I ja naprawdę gdzieś tam wewnątrz siebie jestem często zły, niezadowolony, sfrustrowany. I to jest miejsce, w którym mogę tą swoją złość wylać. Mhm. Staram się tego nie robić gdzieś tam ani w życiu prywatnym, ani w życiu zawodowym. To mogę sobie wylać to w zespole, bo akurat no jest na to miejsce.
0: Ale powiedziałeś też... Ja cię też jako taką osobę postrzegam. Ostatnio już też powiedziałem ci to poza anteną, powtórzę to jeszcze raz głośno. Jesteś osobą w takim pierwszym kontakcie i normalnej rozmowie, osobą bardzo spokojną, uśmiechniętą, przyjazną. A tam na scenie to jesteś zupełnie innym człowiekiem. Więc a nie kusiło cię, żeby tak, nie wiem, napisać jakąś piosenkę taką, wiesz, afirmacyjną, pochwalić kogoś, pogłaskać, zaśpiewać piosenkę o jakichś, nie wiem, aniołach.
1: Może i kusiło, nawet kiedyś próbowaliśmy napisać balladę, ale to wyszło z tego tempo 160 i koniec, trzeba było grać.
0: Chciałbym w sumie usłyszeć balladę w wykonaniu Mendy. To by było, mogło być ciekawe doznanie. Mam nadzieję, że nie będziecie wpadali na takie pomysły nigdy, nawet ani teraz, ani za 40 lat jak zespół KSU, żeby nagrywać kolejne piosenki akustycznie ze skrzypkami, filharmonii i tam takie różne.
1: Nie, nawet przy jednych nagrywkach było tak, że kolega, który tą płytę nagrywał, gdzieś tam w jakimś momencie nagrywa moje wokale i gdzieś tam chyba lekko zaśpiewają. On zrobił stop, mówi nie, my tu nie śpiewamy.
0: Przestań tutaj gwiazdorzyć, tak? Do Mam Talent ewentualnie. Chciałem wrócić na chwilę jeszcze do początku tej płyty, bo tak jak powiedziałem, każdy jeden utwór jest o czymś, w każdym jednym utworze poruszasz jakiś istotny na pewno temat, czasem on jest istotny wężej, w sposób bardziej wąski, czasem jest szeroki, no bo umówmy się, jakby dla mnie piosenka o FIFA jest kompletnie niezrozumiała, bo jakby zupełnie nie w tym nie siedzę, więc później mi opowiesz, o co tym wszystkim chodziło. Ale każdy utwór jest o czymś. Ale jednocześnie dostrzegam, że każdy utwór jest tak bardzo mocno sfokusowany jakby na jeden aspekt danej sytuacji, nie? Ale myślę, że zrobiłeś fajny zabieg, nie? Chyba, że się mylę. Bo pierwszy tytuł, pierwsza piosenka zatytułowana jest Ceteris Paribus. Czy to jest tak, że ten tytuł właśnie to jest takie puszczenie trochę oka do słuchacza, jakbyś już właśnie na wejściu zaznaczał, że w kolejnych tekstach przyjmiesz takie formalne uproszczenia badawcze, wyostrzając jeden problem, a jakby nie zwracając do końca uwagi na inne. No bo to jest jakby, oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to jest przekaz artystyczny i ciężko, to nie jest felieton, nie? Żeby ująć różne aspekty. Nie?
1: To nie był mój zabieg, to był zabieg naszego gitarzysty, Piotra, którego tutaj od razu pozdrawiam. I to był jego zabieg i tak, mniej więcej mu o to chodziło. On miał na to swoją myśl, nie będę gdzieś tutaj się rozwijał, o co dokładnie mu chodziło. Chciał napisać bardzo ładne, piękne intro, napisał, a reszta już było
0: no dobra, ale mogliście nazwać to intro.
1: No, ale nie chciał tego nazwać intro właśnie.
0: A nie Ceteris Paribus.
1: Nie na każdej płycie na świecie musi być intro.
0: Okej. Okay. Czyli to nie chodzi do końca o to, żeby właśnie tak jakby wskazać, że te wasze utwory będą... że nie zachęcacie do że to nie jest dyskusja, nie? No bo ciężko, żeby...
1: No bo to nie jest dyskusja. My przekazujemy to, co mamy do powiedzenia i to nie chcemy z nikim dyskutować specjalnie. Gdzieś tam widzimy świat w pewien sposób i tak to przekazujemy. Gdzieś tam nie lubię klubów dyskusyjnych, tylko lubię wykrzyczeć i zamknąć temat.
0: Okej, okay, ale to jest... A czekaj, no na to pytanie nie miałem... na taką odpowiedź nie byłem przygotowany, więc pozwól, że rozwinę ten wątek. Czyli to nie jest też tak do końca, że jakby tymi tekstami też właśnie chciałbyś wywołać pewną dyskusję na pewne tematy? Bo ja w niektórych utworach, za chwilę powiem ci, o którym i będzie, mam nadzieję, dłużej o nim porozmawiamy, dostrzegam właśnie taki potencjał. Nie czujesz takiej potrzeby?
1: Nie, ja właśnie chcę wykrzyczeć to, co mi się nie podoba i gdzieś tam niespecjalnie zapraszam do dyskusji, nie? No po prostu jak ktoś chciałby swoje zdanie mi napisać w jakimś komentarzu czy coś, to spoko, ale ja nie lubię tych internetowych dyskusji, naparzanek i tak dalej.
0: Nie, no ja nawet nie mówię o internetowych naparzankach, ale w niektórych utworach poruszasz tak istotne kwestie, mało tego, tak bardzo niepopularne. I to nawet nie tylko niepopularne stanowisko masz w tych sprawach, tylko niepopularne kwestie są to, tematy. Za chwilę posłuchamy. Jakiego my teraz, Robak, posłuchamy
2: Plemiona.
0: Utworu?
2: Plemiona.
0: No to jest pomyłka w playliście. Bardzo by mi zależało, żebyś zamienił te utwory, żeby najpierw poleciał ten drugi utwór, który jest na tym. Wiesz co, bo to jest właśnie w ten sposób chciałbym, żebyśmy tę rozmowę ustawili. Bo tak mam ustawione pytania i jak mi przestawisz, to już po prostu dalej nie będę wiedział kompletnie, jak
2: to dalej. To tak zrobię.
0: Ja tak czułem. A powiedz mi, czy kiedy... no bo jeszcze ciągnąc ten wątek tej niechęci do tej dyskusji, o której wspomniałeś, a nie jest też tak, że trochę rzucając tak ostre często sformułowania, musisz się z tym liczyć, że jednak to wzbudzi pewną dyskusję albo zachęci inne osoby do tego, żeby przedstawić ci swoją opinię zgoła odmienną od twojej?
1: To nawet powodowało, że takie opinie się gdzieś tam pojawiały, bo to już jak mieliśmy też porozmawiać, tam było o tej scenowej policji, to już miałem jakieś tam ataki na swoją osobę, czy na różnych koncertach, że albo tutaj jesteśmy lewakami, albo prawakami, że mówimy o tym, albo o tamtym. Byśmy się chcieli od tego zupełnie odciąć, ale to no, będzie nas atakowało ze względu na to, jakie są teksty, ale domyślam się, że to może, że budzi dyskusję, ale ja tam nie chcę z nikim dyskutować, nie? Mhm.
0: Nie ukrywam, że ubolewam nad tym trochę, bo ja bym się z tobą chętnie
1: sprzedał. Znaczy nie, my tu możemy tak dyskutować, ale nie piszę tekstów po to, żeby gdzieś tam z ludźmi dyskutować. Ja bym chciał wejść na scenę najlepiej, jeszcze jak będę miał zły dzień, będę wściekły i wtedy te teksty będę rzucić wszystkim prosto w twarz. Mhm.
0: A nie masz takiego poczucia, że na przykład niektóre z tych tekstów, czy niektóre z tych utworów mogłyby coś zmienić? Mogłyby gdzieś otworzyć jakieś drzwi, komuś jakieś klapki w głowie, coś, co by spowodowało, że nagle by nastąpiło inne spojrzenie na jakiś temat?
1: Może i by mogły. Pewnie ten tekst, który zaraz poleci, jest takim najmocniejszym tego przykładem, bo gdzieś tam ja uważam, że faceci w tych czasach mają dosyć ciężko, już trochę wyprzedzając. Może by mogło komuś otworzyć oczy, ale wątpię, żeby to się zadziało. Więksi ode mnie próbują i nic w tym kierunku się nie, z mojej perspektywy nie zmienia.
2: Ale kropla drąży skałę, także...
1: Tak mówią.
0: No dobrze, to posłuchajmy już wspomnianego utworu Męskie Piekło, najnowsza płyta zespołu Menda. Ja nie ukrywam, że jest to jeden z najmocniejszych utworów na płycie dla mnie i uważam, że jeden z najlepszych tekstowo.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radio Malbork.
2: To najnowsza płyta zespołu Menda, Mi w tym kraju nie należy się nic. A to była piosenka Męskie piekło. No powiem ci, że odważnie. Odważnie. Nawet nie jeżeli chodzi o tekst. Bo tekst jest totalnie, za chwilę o tym też porozmawiamy, tematem niepopularnym, ale nie to uważam za taką odwagę, ale to, że zatytułowałeś ten utwór Męskie piekło. Bo mam takie wrażenie trochę, że to może być automatycznie odbierane przez wiele osób jako taki oficjalny atak na inne hasło związane z, nazwijmy to, z płcią przeciwną.
3: Tak, myślę, że może być tak odbierane, ale zupełnie nie o tym mi w to chodziło. Ja chciałem bardziej wyłuszczyć te problemy, które mają chłopaki, faceci, tacy jak ja, podobni, tacy, z którymi gram w zespole, gdzieś tam. No jest to dużym problemem, dużo gdzieś tam moich znajomych. Nawet już to, co jeszcze się w tekście nie znalazło, a co dalej obserwuję gdzieś tam.

0: jest samotnych, tak naprawdę ma bardzo niewielkie szanse na poznanie kogoś, na kupienie sobie mieszkania. No boli gdzieś to wszystko, jak się to ogląda. Tak jak tutaj przedstawiłem, ten niesprawiedliwy wiek, według mnie niesprawiedliwy wiek emerytalny, czy liczbę samobójstw, które, tak jak śpiewałem w tym tekście, to sobie najpierw oczywiście przeczytałem dane, sprawdziłem i to faktycznie jest tak, że ponad 80% prób samobójczych to jest wśród mężczyzn. No, uważam, że to się znikąd nie bierze i ten tekst absolutnie miał być atakiem na płeć przeciwną, bardziej na pokazanie tego problemu tej naszej tutaj płci.
1: Tak, i ja to w ten sposób dokładnie odebrałem. Ja zgadzam się z tobą, że ten temat jest mocno zaniedbany i bardzo mi się generalnie też nie lubię rozmawiania o tych kwestiach w charakterze walki. Często mówi się o walce płci, nie? Że to wszystko odbywa się na zasadzie jakiejś właśnie przepychanek, że któraś strona, walka od razu się kojarzy z tym, że któraś strona musi wygrać, a to absolutnie nie o to w tym wszystkim chodzi, ale trochę właśnie bałem się, że ten utwór może zostać odebrany bardzo mocno, jako twój taki atak na i taki protest song antyfeministyczny, nie? Ale ja oczywiście w moim odbiorze on absolutnie taki nie jest, żeby była jasność. Ale zastanawiałem się, czy nie może zostać, czy nie uważasz, że mógłby być w ten sposób odebrany, nie?
0: Może by mógł, ale tak samo jak powiedziałem przed chwilą, to nie było gdzieś tam moim celem. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko płci przeciwnej. Uważam, że te nasze prawa gdzieś tam są równe, powinno nas się równo traktować, powinno nam się tyle samo płacić. Się cieszę, że moja mama niedługo będzie mogła pójść na emeryturę i będzie miała święty spokój, ale no gdzieś mnie boli to, że, że bym wolał tutaj akurat, żeby ten wiek był równy w dolną stronę, bo zachorujemy się na śmierć, nie?
1: A nie wiem, czy słyszałeś, bo teraz całkiem niedawno, chyba z 2-3 miesiące temu ukazała się taka książka Marcina Dybuka, Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą. To jest właśnie książka o tym, o czym ty napisałeś piosenkę.
0: Nie znam książki, chętnie do niej sięgnę. Jest też taki kawałek zespołu z Warszawy Lazy Class. Mhm. Też wydali całkiem niedawno i też jest Chłopaki nie płaczą, chłopaki się wieszają, nosi tytuł kawałka. Też w podobnym temacie się śmiałem, że oni napisali to pewnie później ode mnie, a wydali szybciej i nie byłem pierwszy. No, ale to widać, że gdzieś tam coraz więcej osób porusza ten temat.
1: Tak, a miałeś, kiedy piszesz na przykład takie teksty, no bo nie oszukujmy się, używasz takich sformułowań bardzo dosadnych, nie? Nie chowasz tego tematu pod jakimiś porównaniami, jak gdzieś nie przedstawiasz tych tematów w sposób zawalowany, tylko tak, że tak powiem, walisz pięścią prosto w czoło, żeby człowiek wiedział po prostu, że ważny temat nadchodzi. Nie masz czasami takich momentów zawahania, że to... że to może być nie tak odebrane przez osoby, do których nawet chciałbyś trafić, nie? Tylko że czasami może być tak, że ten sposób takiego gwałtownego i silnego przekazu może być dla twoich dla niektórych odbiorców nieodpowiedni, budzić naturalny opór.
0: Przy tym tekście faktycznie miałem, jak pisałem, że zastanawiałem się, czy to nie będzie aż za mocne. Gdzieś tam też przedstawiłem ten pomysł, wiadomo, kolegom z zespołu, bo czy oni będą chcieli to grać, bo to też nie jest tak, że wszystkie moje pomysły przecież muszą być automatycznie spełniane. Jesteśmy tutaj zbiorem czterech indywidualności, ale było na tak i stwierdzili, że robimy, że jak chcemy grać, takie było założenie, że mamy pewne rzeczy robić albo mocno, albo wcale. Mam grać mocno, pisać mocno i taki gdzieś był tego cel.
1: A na przykład postrzegasz ten utwór bardziej jako taki manifest polityczny, rzekłbym nawet, czy raczej jako taką piosenkę o wskazaniu emocjonalnego kalectwa, do którego wychowuje się obecnie wielu mężczyzn, czy postrzega się nas jako... Czy to jest bardziej jako polityczne, czy bardziej społeczne?
0: Społeczne, zdecydowanie społeczne. Ja gdzieś tam chciałbym jak najmocniej stronić od polityki. Muszę przyznać, że kiedyś się dosyć mocno interesowałem różnymi tam politycznymi sprawami, ale od jakiegoś dłuższego, już naprawdę dłuższego czasu sobie kompletnie wszystko wyłączyłem związanego z polityką. Mhm. Praktycznie gdzieś tam, jak oglądam tylko jakieś śmieszne memy, które sobie z kolegą wysyłamy i naprawdę moje życie jest dużo lepsze i spokojniejsze, jak nie oglądam tej całej politycznej nawalanki, więc jak patrzę to i pisząc teksty też to społecznie.
1: Okej. Za chwilę przejdziemy do kolejnego utworu i posłuchamy utworu Plemiona. No tam, jakby tak naprawdę, jak powiedziałem, każdy jeden utwór, nie? O każdym jednym utworze moglibyśmy naprawdę... Ja na temat męskiego piekła chętnie bym porozmawiał z tobą trochę dłużej i porozwijał wiele wątków. Ja sam nie czytałem jeszcze książki Marcina Dybuka, ale też jestem bardzo tym zainteresowany. Polecam. To też jest człowiek, który od dłuższego czasu już prowadzi, nagrywa też podcasty. właśnie takie jakby skierowane w tę stronę. To może zanim przejdziemy do kolejnych poważnych rzeczy, powiedz o tej policji scenowej. Aczkolwiek no, ona jest poważna, ale to jest akurat taki utwór, który gdzieś po prostu, jak sobie człowiek uświadomi, o czym w ogóle my rozmawiamy, to się robi śmiesznie.
0: No jest, bo my mieliśmy różne sytuacje na koncertach. Przez jednych jesteśmy nazywani lewakami, przez innych jesteśmy nazywani prawakami, nazielami, to. A my po prostu chcemy wyjść, pograć sobie, spotkać się ze znajomymi, wykrzyczeć to, co mamy do wykrzyczenia i pójść do domu. I to właśnie taki miał być środkowy palec dla tych wszystkich, którzy próbują nas jakieś tam szufladki wrzucać. My nie chcemy dać się zamknąć w tej szufladce, gramy to, co chcemy i niech każdy sobie tam myśli o tym, co chce.
1: A moim, takim, pewnie to być może ciebie też już dotyczyło, może ci też już ktoś kiedyś zwrócił uwagę, ale albo może też masz inne zdanie na ten temat. Jednym takim już absolutnie przekomicznym przejawem tej, nazwijmy to, policji scenowej było to, jak któryś z zespołów, teraz mi już wyleciało, który to był taki bardzo zespół, który napisał bardzo obszernego posta na temat outfitu. Że nie wolno, że największym obciachem jest pojawienie się we własnej koszulce na własnym koncercie.
0: Kurde, coś było,
1: kolejnym, trochę mniejszym, ale ciągle jest obciachem pojawienie się w koszulce zespołu na koncert, którego przyszedłeś. Jak ja sobie pomyślałem po prostu, jak ktoś, punków, nie? Układa, jak punk powinien wyglądać. I będą mierzyli linijką, nie? Długość irokeza.
0: Ja ten post widziałem i też się z niego nabijaliśmy i też na ostatnim koncercie, gdzie tam mieliśmy promocję, tam premierę swojej płyty, ubrałem swoją koszulkę, żeby iść temu komuś pod prąd.
1: Nie, no to są, jest też taki zespół Saba Abacała, który też ma piosenkę zatytułowaną Scenowa Policja. Oni mieli podobne sytuacje, tylko oni z kolei oni grają takiego pop-punka w stylu Green Day Offspring.
0: Znam.
1: Okej, okay, i oni z kolei już oni nie są punkami, bo oni już nie mogą być punkami, bo grają zbyt popowo. I o tym też, tej piosenki dzisiaj nie posłuchamy, posłuchamy jej być może w kolejnych tygodniach, jak będziemy wracali do płyty, najnowszej płyty Menda, ale o tej policji scenowej również jest piosenka napisana na ostatniej płycie. A za chwilę posłuchamy piosenki Plemiona, która również jest bardzo mocnym tekstem, aczkolwiek no, to już jest popularny tekst, w sensie no, te tematyki, no bo to już jest tak popularne i dużo osób o tym mówi, o tym, jak bardzo jesteśmy podzieleni, jak bardzo jesteśmy spolaryzowani. Tylko, że zastanowiło mnie jedno, tylko, bo ja byłem przekonany, że to też jest twój tekst, ale już wiemy, że to nie jest twój tekst, ale być może za kolegę będziesz mógł się wypowiedzieć, bo jednak to ty go wykrzykujesz.
0: Tak.
1: Bo tam śpiewasz, że ludzie kiedyś żyli tutaj w zgodzie, a później politycy podzielili naród na dwa plemiona. To kto według ciebie? Bo ja nie mam takiego wrażenia.
0: Nie,
1: ja nie wiem właśnie, jak uważasz, gdzie był ten pierwszy moment takiego tego podziału?
0: Ja nie wiem, ja może jestem też na to trochę za młody, bo jeszcze jak zacząłem się mocno interesować polityką, to już podział był bardzo wyraźny, a robił się tylko z każdym rokiem coraz bardziej wyraźny. Nie wiem, czy był jakiś taki dokładny moment, ale nawet z perspektywy czasu mi się wydaje, że to wszystko jednak było dużo spokojniejsze, jak ja się gdzieś tam zacząłem interesować, to był, nie wiem, 2006-2008 rok. To chyba aż takiej nawalanki w tym wszystkim nie było. I ja nie wiem, czy po tej katastrofie smoleńskiej się tak naprawdę na ostro nie zaczęło. Mhm. Na noże, czy się nie podzielili na takie obozy bardzo, bardzo już radykalne.
1: A może też być tak, że miałeś takie wrażenie właśnie dlatego, że ty się tym nie bardzo interesowałeś? Może też tak być, bo wiesz, może to, bo jak się dzisiaj zastanowimy, na przykład my ciągle mówimy o tym, że my żyjemy w tej chwili w świecie wojen. My żyjemy w świecie wojen od dziesiątek lat. Tylko, że być może kiedyś, jak byliśmy młodsi, to może my osobiście jakby tak bardzo na to nie zwracaliśmy uwagi też, nie? Na pewne aspekty różne. Kwestia wojen, czy na przykład to, o czym mówisz teraz, nie? Nie wiem, a może też ja się zastanawiałem na przykład nad tym, czy na przykład kwestia tych podziałów, o których mówimy teraz, choćby na przykład tych idiotycznych podziałów, które mnie najbardziej bolą i, nie ukrywam, męczą, to tych podziałów na scenie właśnie, nie? Że po prostu dzisiaj już nie ma takiej jednej fajnej sceny, nazwijmy to punkowej, tylko po prostu jest miliard podscen, nie? I czasami nawet ty już nie masz prawa wejść grać z tym zespołem na tej scenie, nie? No to jest chore.
0: Słyszałem od wokalisty takiej jednej wrocławskiej kapeli ostatnio, że są koncerty, które można grać, są koncerty z szarej strefy, które nie wypada, ale jeszcze się da, i są koncerty, których absolutnie zagrać nie można, że jest taki duży podział, że ten nie zagra z tym, ten nie zagra z tamtym.
1: No i ja się zastanawiam, czy to jest właśnie a może tak było zawsze, tylko że my nie wszystko, że dzisiaj łatwiej nam to dostrzec, bo mamy social media i dzisiaj wejdziesz na pierwszy z brzegu jakąkolwiek social mediową platformę i tam ci się każdy już wypowiada, nie? I dlatego już słyszysz, wrzucasz swoje zdjęcie czy piosenkę zespołu, od razu dostajesz dziesiątki komentarzy, pewnie głównie negatywnych, nie? Bo ci, co chcą, niechętnie ludzi chwalimy, lepiej im dokopać, nie? No, to być może to stosuje też.
0: Może tak być, bo no, ten rozwój tych social mediów też dla mnie nie jest zbyt dobry i faktycznie dostajesz od razu ten feedback od razu. Nie musisz z kimś porozmawiać, nie musisz gdzieś tam pójść na koncert, tylko dostajesz to w komentarzach, dostajesz to w tych nieprzychylnych wiadomościach. Może też tak jest, że jesteśmy bardziej bombardowani tym wszystkim i ten podział przez to jeszcze, przez to, że już wiadomości nie są tylko w telewizji o danej godzinie, tylko cały czas jest łupanka w internecie, ze stron nas to atakuje i może też powoduje, że widzimy, że ta wojna jest jeszcze mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, albo po prostu zawsze taka była, a tego tak nie dostrzegaliśmy.
1: A może z wszystkiego po trochu. Też może to być składowa też wielu różnych rzeczy. No jest taki moment w tym utworze, który nawet mnie samego, aż tak, że tak powiem, ciary po plecach przechodzą, kiedy tam następuje to porównanie do Tutsi i Hutu, nie? Gdzie po prostu tam już szło na grubo, nie? Więc kiedy już człowiek sobie wyobrazi, że moglibyśmy w pewnym momencie być postrzegani jako tamte plemiona.
0: Znaczy jest tak bardzo daleko aż od tego?
1: No właśnie nie wiem, wolę myśleć, że tak.
0: Media kreują, że jest coraz bliżej, ale tak jak na ulicy się, to chyba nie jest aż tak fatalnie, jakby nam się chciało wszystkim wydawać.
1: No właśnie, dlatego...
0: Nie wiem, ciężko tak naprawdę powiedzieć, ale no są ci ludzie, nawet ludzie się potrafią kłócić przy tych kolacjach bożonarodzeniowych, śniadaniach wielkanocnych. Nie jest to dobre.
2: Ja chciałem tu przeczytać jeden wpis naszej słuchaczki. Męskie piekło, świetny, odważny, potrzebny, bardzo społecznie tekst.
0: Dziękuję bardzo, pozytywne słowo.
2: Tak, są tutaj, już jest odzew od naszych słuchaczy, no ale my kontynuujemy, bo czas nam ucieka.
1: No to porzućmy już zatem te poważne rozkminy, to przejdźmy teraz do kwestii takich technicznych niemalże. Bo mnie to zawsze ciekawi taki moment. Tak, płyta już jest wydana i to bardzo dobra płyta, mocna płyta. Według mnie płyta, z którą trzeba ruszyć w Polskę, ludziom pokazać, nauczać. Oczy i głowy otwierać. Może nawet jakąś rewolucję zrobić.
0: Mendo na sztandarach.
1: No właśnie, pytam co dalej? Mendo, droga.
0: W planach mamy koncert w Tczewie. O, teraz właśnie. 9 maja będziemy grali w klubie Warsztatowa.
2: Nawiązując do tego koncertu, słuchacze proszą, żebyście płyty zabrali.
0: Zabierzemy
2: są zainteresowani.
0: Płyty, zabierzemy koszulki, bo w końcu się dorobiliśmy nawet do jakiegoś własnego merchu po kilku latach działalności. Zabierzemy to wszystko. Gorąco zapraszam, będzie 5 kapel. Będziemy grali pierwsi, więc warto się nie spóźnić. A tak dalej, planów nie mamy na razie żadnych konkretnych. Coś myślimy o jakimś koncercie w czerwcu, a wszystko później dopiero po sezonie wakacyjnym, bo gdzieś tak mamy między sobą założone, że gdzieś tam nie gramy. Na razie na festiwalach nic nie robimy. Każdy gdzieś wyjeżdża na wakacje, odpoczywa.
1: I tak nagrali taką płytę i odpoczywać idą. No wiecie co, no po prostu...
0: Od czerwiec i lipiec mamy wyłączone,
2: to
0: więc
2: ciężka robota?
1: No wiem, ale znaczy nie wiem, bo w życiu płyty nie nagrałem żadnej, ale no nie wiem, ja jestem, po prostu jestem zafascynowany tą płytą, naprawdę jestem jej ogromnym fanem i no bo to jest taka płyta, która jest o czymś, nie? Ona jest o wszystkim tak naprawdę, no przesadzam o wszystkim, ale o wielu rzeczach. To nie jest płyta taka, która traktuje o jeden temat, omawia z różnych aspektów, różne przemyślenia różnych członków zespołu. Nie, to są rzucone hasła. Mi ona się troszeczkę kojarzy, tak jak powiedziałeś, ze sztandarami, nie? Że wiele z tych refrenów czy niektórych wersów mogłoby być naprawdę swobodnie właśnie jakimiś sztandarami z różnych okazji. I dlatego może chociaż jakiś taneczny trend na TikToka, słuchaj. Z męskiego piekła na przykład zrobić. Żeby, wiesz o co chodzi? Żeby po prostu we współczesny sposób wypromować świetną rzecz.
0: Na tańczenie nas nikt nie namówi. Nie ma szans.
1: To wy namówcie kogoś.
0: Ja jestem rozwalony kolaną, tym bardziej nie.
1: No nie wiem, no jakoś jestem jakby, ja jestem otwarty na to, ja bym bardzo chciał. No dobra, zobaczymy sami, może gdzieś was tutaj na ta płyta zaprowadzi. Wyślijcie ją to tam, może jednak ktoś nie tylko taki malutki jak my tutaj z innej bajki dostrzeże w niej wartość. Bardzo ci dziękuję, Paweł, za tą wizytę. Niezmiernie miło było po raz kolejny się z tobą spotkać i pogadać. Piosenka Plemiona, a po piosence jeszcze przez chwilę spotkanie z Pawłem i Do trzech razy sztuka.

0: do 3 razy sztuka.
1: I teraz mamy cykl do 3 razy sztuka. Chciałem się zapytać ciebie, wybór tych 3 zespołów, utworów, to jest twój wybór czy zespołowy?
2: Zespołowy. Gdzieś tam umówiliśmy sobie między sobą, co gdzieś tam nam się podoba i takie 3 wybraliśmy.
1: Czyli po pierwsze...
2: High Vis, Choose to Lose.
1: I dlaczego taki?
2: To jest świetny brytyjski zespół, który łączy hardcore z postpunkiem i nawet z britpopem. Ich koncert będzie niedługo w Poznaniu, bodajże 9 maja. Warto sprawdzić, bo naprawdę świetna kapela.

0: I po drugie...
1: Po drugie holenderski Discharger, kawałek Still Angry. To jest holenderski street punk, tak jak najbardziej lubię, wściekły.

0: to nie był najnowsza, to nie była ciągle najnowsza płyta zespołu Menda. To już był zespół Def, jako jeden z trzech wyborów Pawła i zespołu Menda, bo jak się okazuje, tam w tym zespole panuje tak demokratyczna atmosfera, że nawet piosenki wybierali.
1: Wspólnie. Nasza słuchaczka napisała: takie teksty można rozkminiać w ramach lewaków i prawaków, opowiadając przecież o prawdach uniwersalnych, które dotyczą wielu ludzi. Jak takie teksty można? To nawiązanie do tego, o czym mówiłeś, że ludzie lubią tu się podzielić na takich i owakich.
0: Tak, bo każdy po prostu ludzie lubią się podzielić.
1: Tak, każdy z nas ma coś takiego. Ja też często słyszę, że chodzę gdzieś tam, lubię przyrodę, to jestem lewakiem, albo coś tam. Mhm. No i tak... Dziwacznie, no to
0: raz jeszcze
1: pożegnajmy się.
0: Pożegnajmy, tak. Raz jeszcze dzięki piękne i mam nadzieję, że z kolejną płytą zespołu Menda również wpadniesz do nas?
2: Pewnie, jeśli się pojawi, to tak.
0: A wszystkich naszych słuchaczy i twoich fanów stałych i nowych fanów zespołu Menda zapraszamy już w najbliższą sobotę do Warsztatowej w Tczewie, gdzie zespoły Menda, HGW Company, Faktura, Pomóż mi dalej, bo nie pamiętam.
2: Pandora oraz Harmider.
0: O, zagrają. I to wszyscy zagrają razem.
1: A teraz masz chwilę czasu i może chciałbyś kogoś pozdrowić, żebyś nie miał później problemów.
2: Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji z innej bajki. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie i cześć.
1: Dobrze. Dziękujemy. A teraz, żeby wywołać ciepłą atmosferę, ciepły klimat, pojedziemy troszeczkę do Afryki i teraz zaczarujemy, żeby wróciło ciepło.

0: Za nami Manu Dibango, który nas zabrał do Afryki, a my jeszcze weszliśmy sobie na stronę naszą facebookową, no i patrzymy, że nasi słuchacze komentowali i pisali w trakcie, jak mieliśmy tu gościa. Jacek napisał, faktycznie chore klimaty są obecni na koncertach. W Londynie tego nie widać. Na imprezach raczej promuje się jedność i wzajemne wsparcie. Artyści pojawiają się na imprezach zaprzyjaźnionych ekip, aby okazać to. No i tak powinno być, tak powinno być. W odpowiedzi na męskie piekło polecam kawałek Piekło Kobiet zespołu Jan Kowalski. Słuchałam, zanim hasło stało się modne, napisała Małgorzata. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za te wszystkie wpisy. Czytamy, czekamy na kolejne, a my już przechodzimy do kolejnego tutaj kolejnego rozdziału.
1: Punktu programu. Za chwilę będziemy rozmawiali z Jagodą, wokalistą zespołu The Windows, ale dziś wyjątkowo rozmowa będzie dotyczyła również innych zespołów, ponieważ tak się składa, że tak jak już wspominałem, po raz pierwszy do Polski przyjeżdża Green Jelly, zespół, który gra od 81 roku. Zespół, który powstał w 81 roku. W latach 90.
0: Czyli jak nasza Brygada Kryzys.
1: Tak, w latach 90. Wydali jedną chyba z najbardziej znanych na całym świecie swoich płyt. Oni nie mają tego zbyt wiele, ale Three Little Pigs, czy po prostu Serial Killer, płytę pewnie z w latach 90., zwłaszcza ci, którzy oglądali MTV namiętnie i Headbangers Ball, bardzo dobrze ten zespół znają i pamiętają. I ten właśnie zespół przyjeżdża do Polski na 4 koncerty. Zagrają w Warszawie, zagrają w Krakowie i zagrają w Bydgoszczy oraz w Ostrowie. A o tym wszystkim ze szczegółami za chwilę opowie nam Jagoda, ponieważ na te wszystkie koncerty Green Jelly zabrali zespół The Windows. W twoich

0: Tak, to był zespół The Windows, a my już mamy gościa.
1: Halo,
2: witam serdecznie.
0: O, jesteśmy już na łączach.
3: Jest z nami, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Jest z nami wokalista zespołu Green Jelly. Czekaj, to nie ten numer. Jest z nami...
2: Hello, my friend from America. We will come to play you ten good shows.
3: Good shows in Bydgoszcz. Ty powiedz, cwaniaczko, Bydgoszcz po angielsku teraz.
2: Bydgoszcz. Nie mam klusek śląskich. Akurat, wiesz, przy sobie jakbym miał kluski śląskie.
3: To by się dało.
2: Jak Sanger Paluch bym spokojnie dał radę. Cześć, jego do zespół The Windows. Słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie. Razem z Green Jelly zagramy 4 koncerty. Zagramy już 7 w czwartek, zagramy w Ostrowie Świętokrzyskim. Zawsze mylę, zabiją mnie tu i tutaj. Potem zagramy w Krakowie, potem zagramy w Warszawie i zagramy w Bydgoszczy. Czyli 4 koncerty w najbliższy weekend, 7, 8, 9, 10. Wszystkie informacje na naszym Facebooku, zresztą na Facebooku kapeli Green Jelly.
3: I na Facebooku audycji z innej bajki również.
2: Oczywiście.
3: A powiedz mi, jeżeli mogę chwilę z tobą porozmawiać właśnie na temat zespołu Green Jelly, tudzież Green Jelly. O co chodzi z tą zmianą nazwy? O co to chodzi? Bo przecież i tak, jeżeli chodzi o Green Jelly, tam jest tylko jeden człowiek i jakieś 1500 innych członków zespołu się przez nich przewinęło, więc to chyba nie chodzi o to. O co to chodzi z tą nazwą?
2: Podobno, taki jest fakt, dlaczego zmienili nazwę, ponieważ był to zespół, który dostał pozew do jakiegoś dużego koncernu spożywczego, że nazwali się tak jak jakaś bardzo znana galaretka. I ten koncern powiedział, że nie może się tak nazywać jak galaretka i muszą zmienić, dlatego zmienili jedną literę z tyłu, dlatego nie jest Green Jelly, a jest Green Jelly. Takie rzeczy tylko w Stanach. Ja się tylko cieszę, że Bill Gates nie dowiedział się o istnieniu zespołu The Windows, bo myśmy mieli po prostu przechlapane, przerąbane.
3: Byście się nie wypłacili.
2: Myśmy się zabezpieczyli, myśmy literki pozmieniali, więc w razie czego nasi prawnicy są przygotowani. A poza tym, wiesz, no my też czyścimy okna, więc w razie czego mamy to jakąś drugą usługę, jeździmy po kraju. W razie czego, jakby był ktoś tanio, proszę zobaczyć, gdzie gramy, wpadniemy.
3: Okej, a powiedz mi jeszcze, wracając na chwilę do tego zespołu właśnie, bo to jakby dzisiejsza nasza rozmowa dotyczy właśnie tej trasy Green Jelly, bo to jednak jest wydarzenie, nie? Aczkolwiek zastanawiałem się, czy ktoś jeszcze oprócz mnie zna zespół Green Jelly. Ja byłem naprawdę w szoku w ogóle, wiesz, że...
2: Okazało się, że całkiem sporo pamięta ten zespół. No to był zespół, który był naprawdę mega popularny, tylko to było tak...
3: 30 lat temu. Halo? 40 nawet. Nie.
2: 45 dokładnie lat istnienia. Tam członków było więcej niż w PZPR-ze, więc raczej dużo. Tam są też jakieś konotacje z Tulem, nie Tulem, więc pewnie jeżeli ktoś jest fanem Tula, to gdzieś tam sobie to wszystko może znaleźć. No i przylatują do Polski właśnie na cztery koncerty.
3: To też jest ciekawe, że wiesz, że przez tyle lat, że oni choćby na początku lat 2000 na przykład nie wpadli jeszcze na fali tej popularności za 90., nie? Kiedy już w Polsce zaczynały być całkiem sensowne gwiazdy, że tak powiem, z wielkiej wody nas odwiedzały, a oni proszę tutaj nie wpadli do nas.
2: No, wiesz, jak to się mówi, lepiej późno niż później, lepiej późno niż wcale, więc może cieszmy się z tego, co jest, że w ogóle odwiedzą nasz...
3: Ja się bardzo cieszę osobiście.
2: Nasz piękny kraj. Jeżeli ktoś nie widział koncertów Green Jelly, to są naprawdę wyjątkowe wydarzenia. Tam jest to jest bardziej taki...
3: Performance chyba bardziej.
2: Performance niż... nawet bardziej niż taki czysty koncert. Tam jest dużo, dużo takich teatralnych, komediowych. No i największy hit, no to otrzymałeś śmigi Three Little Pigs, który tam do dzisiaj na YouTubach śmiga, no ale oni dalej tworzą, więc bardzo jestem też ciekawy, jak to na żywo wyjdzie, bo my jak wyjdziemy, to wiadomo, że średnio to już
3: skromniacha.
2: Ale do tego ludzie, którzy chodzą na nasze koncerty, są już przyzwyczajeni, więc tu nie będzie żadnej niespodzianki. Stały średni poziom w max.
3: Ja właśnie chciałem zaproponować naszym słuchaczom, że jak ktoś do nas zadzwoni, to wpiszecie ich na listę swoją osobistą, ale w tej chwili to wiocha jest, po prostu nikt nie zadzwoni, bo nikt nie chce być na liście gości The Windows, no.
2: Tak
3: żeś to zareklamował.
2: No, ładnie. Więc nie, bo to trzeba tak powiedzieć. Nie przychodźcie. Nie warto. To jest beznadziejne wydarzenie i wtedy będzie dużo ludzi.
3: No to prawda, Może tak się zdarzyć. Najbliżej nas oczywiście my z Malborka mamy do Bydgoszczy, ale jeżeli gdzieś ktoś nas słucha w innym rejonie kraju, to przypominam raz jeszcze Ostrów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz. W tej właśnie kolejności 7, 8, 9 dzień maja zespół The Windows i Green Jelly. Czy masz jakąś trudną nagrodę? Nagrodę masz bardzo trudną i ciekawą, ale czy masz jakieś trudne pytanie na okoliczność?
2: Nie, zróbmy może po prostu, kto słucha, to po prostu kto pierwszy, ten lepszy napisze Green Jelly, The Windows i w jakich klubach gramy. W jakich klubach gramy i tyle. Cztery koncerty, cztery miejscówki i wtedy wygrywa podwójną wejściówkę na koncert.
3: Dobra. Dzięki ci, Jagoda, za to, że pamiętasz zawsze o słuchaczach z innej bajki i zawsze do nas z dobrymi newsami i prezentami wpadasz. Trzymaj się ciepło, powodzenia na trasie i myślę, że następna trasa będzie taką, bo to zawsze jak jest teraz w Polsce, to za miesiąc jedziecie na trasę po Ameryce z właśnie zespołem Green Jello. Może tak być? Jagoda już z wrażenia.
0: A ja przypominam numer telefonu.
3: Nie, coś się wydarzyło tam znowu technicznie. No ale przypomnij, tak.
0: 552706766 552706766. Za chwileczkę możecie do nas dzwonić.

Cześć, tu zespół HGW Kompany. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Z innej bajki.

0: To był Jello Biafra. Nie wiem, czy nie mam zielonego pojęcia, czy nas słyszycie, czy nas nie słyszycie, ale podejmujemy próbę pożegnania się z wami jakiegokolwiek, ponieważ mamy jakieś problemy techniczne.
1: Jesteśmy w kosmosie!
0: Także dziękujemy wam dzisiaj za dzisiejsze spotkanie. To była audycja z innej bajki, która zakończyła się w sposób dość nieoczekiwany. Bilety na Green Jelly rozdane. Spotykamy się w Bydgoszczy w najbliższą niedzielę, a za tydzień we wtorek spotykamy się na audycji z innej bajki.
1: Do usłyszenia! Jacek Ostaszewski ma urodziny!

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,

0: I'm cool, yeah. Oh. La-da-da-da.
1: 94 FM Radio Malbork.